0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: No nie ma się co oszukiwać. Czwarty raz w tym tygodniu nic nam się nie chce, a to może oznaczać tylko jedno. Czwartek mamy, kochanie, kochani, i jutro, jutro będzie naprawdę dobrze. Iwona Barańska,
1: Piotr Jaworski,
0: witamy bardzo gorąco i donosimy, że mamy punktualnie godzinę szóstą. 11 czerwca dzisiaj w kalendarzu i to jest ten wspomniany czwartek, a skoro pełna godzina, to wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
2: Wieczorem początek piłkarskich mistrzostw świata. Przybywa pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Papież, tłumy i fajerwerki. Wielkie otwarcie najwyższej wieży Sagrady Familii w Barcelonie. Zaczynamy odliczanie. Wieczorem w Meksyku rozegrany zostanie pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw świata. Reprezentacja Meksyku zagra z RPA. Jest pięknie, wszyscy są uprzejmi. Najważniejsze, że ludzie się jednoczą. To największa impreza sportowa na świecie. Mundial jest domem futbolu. Tak mówią kibice w oczekiwaniu na mecz otwarcia. A podczas samej ceremonii kibiców powita aktorka Salma Hayek, a główną gwiazdą sceny będzie Shakira.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: Prawie 9 godzin z małymi przerwami trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes PiSu odpowiadał na pytania w śledztwie dotyczącym domniemanego oszustwa przy projekcie deweloperskim znanym jako Dwie Wieże. Doniesienie w tej sprawie złożył adwokat Roman Giertych, pełnomocnik austriackiego biznesmena, który miał stracić na inwestycji ponad 1 000 000 euro. Wszystko wskazuje na to, że postępowanie niebawem się zakończy. Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego było ostatnim zaplanowanym działaniem śledczych. Niebezpiecznie rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Na boreliozę do maja zachorowało o 1/5 więcej osób niż rok temu. Na odkleszczowe zapalenie mózgu o prawie 1/3 więcej, mówi specjalistka chorób zakaźnych profesor Joanna Krzowska-Firwych.
4: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rokrocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
2: Główny inspektor Rad Sanitarny przypomina, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepienie. Zachwyt w Barcelonie. 120 tysięcy osób zgromadziło się wczoraj wokół Sagrady Familia, gdzie papież Leon XIV odprawił mszę i zainaugurował jej najwyższą wieżę. Uczyniła bazylikę najwyższym kościołem świata. Uroczystości zakończyło muzyczno-świetlne show i pokaz fajerwerków. Sagrada Familia jest jednym z najczęściej odwiedzanych kościołów świata. Co roku przyciąga około 5 000 000 turystów.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
5: Jak zwykle o tej porze na ulicach Szczecina jeszcze niewiele aut, ale już momentami zderzak w zderzak pojedziecie przy rondach i skrzyżowaniach w centrum miasta. Trwa przebudowa ulicy Smoczej i Krzemiennej. Między Granitową a Sąsiedzką prace rozpoczną się w lipcu i potrwają do października.

0: Pogoda w Szczecinie.
1: W Szczecinie i regionie poranek chłodny, temperatura oscyluje wokół 10 stopni Celsjusza, a maksymalnie będziemy mieć dziś 18. Znów do łask wrócą bluzy z długim rękawem. W pierwszej części dnia wiatr słaby, nie powinien być dokuczliwy, po południu powieje mocniej z kierunków zmiennych. Synoptycy zapowiadają też przelotne opady deszczu. Ciśnienie mamy w normie, będzie delikatnie rosło.
0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po szóstej poznacie najgorszą transakcję płatniczą w historii ludzkości i nareszcie docenimy promki na masło.
3: Tak jest. I na łopatkę oczywiście. Po szóstej będziemy się też zastanawiać, czym by się tutaj pobawić, jak nikt nie będzie widział. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartek witamy, 4 minuty po godzinie szóstej i gramy Genesis Land of Confusion.

0: Never Never Comes, tak wam gramy o poranku w czwartek. No ten tydzień trwa tak długo, że mamy wrażenie, że ten weekend nigdy nie nadejdzie, ale on będzie już jutro. Póki co, słuchacie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry w czwartek, 11 dzień czerwca mamy, no i czas zajrzeć teraz do kalendarza.
1: Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zabawy oraz Dzień Rysia.
2: No i tutaj musimy przypomnieć, że wszystkie rysie to fajne chłopaki, a rysiu z klanu najbardziej. Najlepszy, najfajniejszy, najlepszego.
1: Dzisiaj mamy także rocznicę pierwszej transakcji bitcoinem. 16 lat temu za dwie pizze zamówione w USA zapłacono 10 tysięcy bitcoinów. Po ówczesnym kursie było to jakieś 25 zł, a dzisiaj to mniej więcej 2 miliardy 250 milionów.
0: No i dlatego do dzisiaj ta pizza odbija się czkawką.
2: No, żeby tylko. A co u Państwa, słuchaczy kochanych, na śniadanie? Pizza, parówki, a może jednak kawior? Albo chociaż kawa. 22, 4, 4 i 3, 0. Zadzwońcie do nas, dajcie znać, czekamy na Was. Zaczynamy apel poranny, a w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry śpiewać będą Sean Paul i Sasha.
3: Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. Me tell them, say I don't to you. A Sean Paul and Sasha, come sing.

0: Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, autor mundialowego przeboju z 98 roku, czyli piosenki La Copa de la Vida. A w tym roku hymn śpiewa z kolei Shakira, a piosenka nosi enigmatyczny tytuł Daj Daj. No i będzie jej można dzisiaj posłuchać, bo o 21:00 pierwszy mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej, a Meksyk zagra z RPA. Dzień dobry, 19 minut po 6:00.
1: Dzień dobry, tu chcieliśmy tylko przypomnieć, że wtedy, kiedy Ricky Martin zaśpiewał hymn mundialu, Polaków też na nim nie było.
0: No i tam nic się nie stało.
1: Nic się nie stało, oczywiście. 20 minut po 6:00. Kaja Ibragowicz, prawy do lewego, lewy do prawego. Jakoś tam do łazienki, do kuchni, do kawy dojdziemy. Bądźcie z nami, posłuchajcie tego kawałka w radiu. Złote przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.

0: uprzejmie donosimy, że do lata zostało dokładnie 10 dni, a Donna Summer już dziś w Radiu Złote przeboje na dzień dobry. No i dzisiaj zaczyna się także mundial, na którym naszych niestety nie ma, ale może jednak znajdzie się jakiś głos pełen energii i optymizmu. 2-2-4-4-3-0, zaczynamy apel poranny. Halo, dzień dobry, kto tam?
1: Witam, Artur z tej strony.
0: Cześć.
1: Szczerze powiedziawszy, mnie piłka wcale nie interesuje, a najciekawsza sprawa jest taka, że dopiero na studiach, chyba na czwartym roku, koledzy mi wyjaśnili, co to jest mundial.
2: Ojej.
3: Niestety w tym roku ta wiedza, zwłaszcza dla polskich kibiców, zupełnie się jest niepotrzebna.
0: Nic się nie stało.
2: Absolutnie, nic się nie stało. Tak, a jeśli chodzi o kultowy spalony, to jeszcze dodajmy, że spalony może być boczek na grillu. I bardzo dziękujemy za uwagę. 22-4-4-3-0 to jest numer dla spóźnionek na czwartkowy apel poranny. Choć lepiej spóźnić się do roboty, za to punktualnie z niej wyjść. Polecamy i gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Son of Jamaica, Goombay Dance Band, 2 minuty po 6:30.
4: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream. Dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Urszula, nasza kochana z porannymi czwartkowymi pretensjami, zawsze znajdzie się jakaś rysa na szkle, jak słyszeliśmy w tej piosence, choć jest taki jeden dzień w tygodniu, w którym wszystkie rysy znikają, ten dzień nazywa się piątek i nadejdzie jutro, przypomina radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 20 minut będzie siódma.
1: Padało, pada albo będzie padać niestety, no więc no warunki drogowe no niełatwe, no i za chwilę sprawdzimy, jak wyglądają utrudnienia w drodze do pracy, a później zagrają dla nas Stomped i The Heartbreakers. Zostańcie z nami.

0: Ale patrz!
1: Ale co?
0: Ale niskie ceny!
2: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
3: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Reklama.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Przypominam, że na szóstce od granicy do węzła Szczecin-Zachód mamy ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę i zwężenie jezdni. A w centrum Szczecina coraz więcej aut, zwolnijcie przy bramie portowej. Mostem długim jedziemy płynnie, ale nie dynamicznie. Wszystkim użytkownikom dróg życzę bezpiecznego, spokojnego dnia.
15: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
14: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Świętujemy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy. Każdy to lubi, tylko jakoś głupio się przyznać, prawda? No to my obiecujemy, że nikomu nie powiemy, a wy zadzwońcie i odpowiedzcie na takie oto pytanie. Gdybyś wiedział, że nikt nie patrzy, to w co byś się pobawił?
2: Ja chętnie poskakałabym jak kiedyś w gumę, ale boję się o to moje lewe kolano teraz już naprawdę.
3: Ja z kolei pojeździłbym zdalnie sterowanym samochodzikiem.
1: No ja bym zbudował domek na drzewie, ale boję się, że już nie ma takich dużych drzew, które by to wytrzymały.
3: A ty, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, gdybyś wiedział, że nikt nie patrzy, to w co byś się pobawił? Zadzwońcie pod 224430 albo napiszcie na poranek@złoteprzeboje.pl, a za najlepszy pomysł będzie oczywiście nasza złota kawa w prezencie.
1: Gdybyś wiedział, że nikt nie patrzy, to w co byś się pobawił? 224430.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Jest power, jest moc, no jasne, bo jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 4 minuty będzie godzina 7. Dobrze jest zacząć dzień dobrymi wiadomościami. No i mamy takie, kochani.
1: Na stacjach paliw dzisiaj nieco taniej. Maksymalne ceny na dzisiaj, przypomnę, już za chwilę w wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Reklama.
11: Mamy 11 czerwca i to jest czwartek, punktualnie 7, a w radiu Złote Przeboje Wiadomości, które przedstawi Iwona Barańska.
12: Marcin Kierwiński zostaje, Sejm odrzucił wotum nieufności PiSu. Na stacjach paliw dziś nieco taniej. Wybrano projekt nowej fontanny na rynku w Krakowie. Kolejna nieudana próba odwołania szefa MSWiA. Sejm głosami rządzącej koalicji odrzucił wniosek PiSu o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Zarzucał mu m.in. chaos w podległych służbach, braki kadrowe w policji czy nieudolność w czasie akcji dywersji i serii fałszywych alarmów. PiS dwa lata temu też próbował odwołać Marcina Kierwińskiego. Na stacjach paliw dziś nieco taniej. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,92 zł, a litr oleju napędowego 6,43 zł. Jeszcze do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. W tym tygodniu powinna zapaść decyzja, czy zostaną przedłużone. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka powstanie ośrodek skupiony na diagnostyce i leczeniu chorób mózgu u dzieci. To wspólny projekt Fundacji TVN i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra kupi nowoczesny sprzęt, mówi Jerzy Owsiak.
13: 3-teslowy rezonans magnetyczny. Do czego on służy? Do usuwania guzu w mózgach dzieci. Jest to urządzenie niezwykle nowoczesne. Jest tylko kilka na świecie takich urządzeń.
12: Urządzenie kosztuje 16 milionów złotych. Ma zacząć działać za 15 miesięcy. Wiadomo już, jak będzie wyglądać nowa krakowska fontanna na rynku. Jury wybrało projekt. To praca Michała Gdaka. Opisuje ją członek jury Jan Tutaj.
14: Dookoła ma układ sieciska będącego taką kwadratową ramą. W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat. Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
12: A jak to w rzeczywistości będzie wyglądać, zobaczymy w ciągu niecałych 2 lat.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
16: Mateusz Stanicki, zapraszam. Dziś w Meksyku ruszają piłkarskie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. To największa tego typu impreza w historii, bo w zmaganiach weźmie udział aż 48 drużyn podzielonych na 12 grup. Na początek jeden z organizatorów imprezy, Meksyk, podejmie Republikę Południowej Afryki. Zanim się to jednak wydarzy, przed nami ceremonia otwarcia, której główną gwiazdą będzie Shakira. Polscy siatkarze pokonali w chińskim linii Kubę 3-0 w swoim pierwszym meczu Ligi Narodów. W innych spotkaniach Chiny przegrały ze Słowenią 2-3, a Japonia pokonała Ukrainę 3-0. Do niespodzianki doszło w pojedynku wicemistrzów świata Bułgarów, którzy przegrali z Belgami 1-3. Dziś o 14:00 biało-czerwoni zmierzą się ze Słowenią.
15: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
17: Szczecińskie ulice zapełniają się autami. Pamiętajcie o odpowiednim odstępie od aut przed wami. O stłuczkę nie trudno. Mam nadzieję, że wszyscy kierowcy już na dobre się obudzili. Uważajcie przy przejściach dla pieszych, bo piesi czasem wyglądają na zaspanych. A propos przejść dla pieszych, uruchomiono doświetlenie przejścia w przy szkole podstawowej numer 21.

0: Pogoda w Szczecinie.
1: Zachodniopomorskie niebo dziś zasnute chmurami. W Szczecinie i regionie po południu synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Jest niezbyt ciepło, teraz temperatura oscyluje wokół 11 stopni. Maksymalnie w stolicy województwa będziemy mieć dziś 18. Jeśli pojawi się słońce zza chmur, to tylko na chwilę. Ciśnienie mamy w normie, delikatnie będzie rosło. W pierwszej części dnia wiatr słaby, niedokuczliwy, po południu może powiać mocniej.
0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej wystąpi kiełbasa dla ludu, czyli taka, co dymi na grillu jak turbo diesel. To nie są żarty, to są fakty. Posłuchajcie sami.
3: No i po siódmej będą także czwartkowe rozmówki polsko-polskie, a w nich słowo, które bardzo lubimy, czyli promocja. Ale akurat nie to na masło. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Dokładnie 4 minuty po siódmej gramy Fun Factory. Let's go!

0: Tak was budzimy w czwartkowy poranek w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 11 minut po 7 zagrała dla nas Madonna. No i mamy dla was teraz wiadomość z kategorii szok, niedowierzanie i tego nie wiedzieliście na pewno.
1: Czy wiedzieliście, że Volkswagen produkuje nie tylko samochody, ale także kiełbaski?
0: Jak to?
1: One nazywają się currywurst, mało tego. Traktowane są przez producenta jako części zamienne i są tak popularne, że sprzedaje się ich więcej niż samochodów.
2: Nieźle, nieźle.
1: A widzieliście kiedyś takie kiełbaski w Polsce?
3: Nie widzieliśmy, niestety nie widzieliśmy, ale może dlatego, że ciężko znaleźć używane w dobrym stanie. David Bowie teraz, Let's Dance, zajmijmy się tupaniem nogą, ruszaniem rączką. Można nawet zaryzykować zimny łokieć, ale na własną odpowiedzialność. Robimy głośniej, ruszamy do roboty. Tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 7.

0: Tytuł tej piosenki doskonale opisuje to, co dzieje się dzisiaj w pogodzie, no bo to jest jedna wielka, absolutna tragedia. Bee Gees dla nas zagrali w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 20 minut mamy po siódmej.
1: No a już za 10 minut nasze czwartkowe rozmówki polsko-polskie, a w nich wytłumaczymy szanownej młodzieży, czym była kiedyś promocja i co miała wspólnego z paskiem.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Polski, polsko-polskie.
1: Dzisiaj w cyklu łączącym pokolenia mamy słowo na czasie, które zna absolutnie każdy, choć nie każdy wie, jak wieloznaczne potrafi być. A jest to słowo promocja.
2: Najbardziej nas elektryzuje, kiedy promocja oznacza obniżkę cen, czyli sprzedawanie czegoś na specjalnych, korzystnych dla kupującego warunkach. No nie zna życia, kto nie skorzystał z promki na masło albo kawę.
3: Ale pod koniec roku szkolnego ważniejsza jest inna promocja, ta, która oznacza uzyskanie przez ucznia świadectwa pozwalającego przejść do następnej klasy.
1: Uczeń w promocji za promocję uzyskuje po prostu święty spokój na kolejne 2 miesiące. Dawniej ten system często bywał bardziej skomplikowany.
2: Tak jest. W czasach młodości naszych rodziców, jak była promocja z paskiem, to była promocja w postaci nagrody. A jak promocji nie było, to był pasek w promocji.
0: Rozmówki polsko-polskie.

0: Nie kłam, że mnie kochasz. Piosenka z wakacyjną miłością w tle, proszę państwa. Na razie to do wakacyjnych miłości musimy doczekać, do ich zakończenia. To jeszcze się może wiele wydarzyć, więc nie roztrząsajmy tematu, po prostu cieszmy się fajnymi kawałkami. Tylko takie wam gramy w radiu. Złote przeboje na dzień dobry. Za 19 minut będzie 8.
1: Sprawdzimy za chwilę, czy zdążycie do pracy na 8, ale to właściwie i tak nieważne, bo ważne, żebyście dzisiaj zdążyli na 21 na otwarcie mundialu. A muzycznie za chwilę między innymi Bryan Adams. Zostańcie z nami.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
1: Nuda. Nuda. O, to coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis, haki kolownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
2: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Reklama.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Jak zwykle o tej porze zagęszcza się przy placówkach oświatowych. Uważajcie przy przejściach dla pieszych. W centrum Szczecina zwolnijcie na głównych arteriach, ciasno przy bramie portowej. W związku z planowanym przez PKP remontem wiaduktu nad ulicą Warcisława od soboty będziemy mieć tam zmiany w organizacji ruchu.
8: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy, no i mamy taki oto temat do przegadania. Gdybyś wiedział, że nikt nie patrzy, to w co byś się pobawił? Kolekcja elektryczna, może lalki Barbie, a może zakurzona kolekcja resoraków? 2244430.
2: Gdybym mogła się pobawić w coś, czego w tej chwili nikt by nie widział, to zebrałabym moje przyjaciółki, weszłybyśmy pod balkon w bloku, w którym kiedyś mieszkałam, i bawiłybyśmy się naszymi lalkami.
3: Ja to najchętniej bym sobie poskakał po błocie.
4: W pikuta na pewno, w jakiejś klasy, skakam.
5: Jakbym mógł i żeby nikt nie widział, z chęcią pograłbym z kolegami w kacle. Jak to na tych czasów.
1: Dobry pan.
6: Ojej, pięknie to wszystko brzmi, ale mamy nadzieję, że nie koniec. A ty, gdybyś wiedział, że nikt nie patrzy, to w co byś się pobawił? Zadzwońcie pod numer 2244430 albo napiszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl. A za najlepszy pomysł będzie nasza złota kawa w prezencie. 2244430.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Księżnic K-popu Britney Spears w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. My tak liczymy i wychodzi, że przez najbliższe 39 dni będą się u nas pojawiały wiadomości, które śmiało możemy zaczynać od słów: nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
1: Wieczorem w Meksyku rozegrany zostanie pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw świata.
0: No właśnie.
1: Meksyk zagra z RPA. Kto jest faworytem tego spotkania? Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 8:00.

0: więcej dajemy całkowicie za darmo.
1: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
1: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
0: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
17: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na Biedronka.pl.
3: Reklama.
18: 11 czerwca mamy w kalendarzu, to jest czwartek, jest 8. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
19: Startuje mundial. Meksyk i RPA otworzą dziś piłkarskie święto. 3% podwyżki to za mało. Związkowcy krytykują rząd. Taksówki nie dla przestępców. Rząd szykuje nowe przepisy. Na ten moment czeka cały piłkarski świat. Dziś pierwszy mecz mundialu. Na legendarnym stadionie Azteca Meksyk zagra z RPA. Ceremonię, która poprzedzi spotkanie, otworzy aktorka Salma Hayek, a gwiazdą muzyczną będzie Shakira. Meksykanie są w dzisiejszym meczu faworytem, co słychać już na ulicach.
20: We have a chance!
19: Mamy szansę. Niech żyje Meksyk. Mecz otwarcia mundialu o 21:00. Setki zatrzymanych osób, podpalone domy i samochody, ranni policjanci. To bilans trwających od poniedziałku w Belfaście, w Irlandii Północnej, antyimigranckich zamieszek. Zamieszki wybuchły po ataku nożownika uchodźcy z Sudanu na pracownika ochrony zdrowia. Premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer, nazwał sam incydent odrażającym, ale też zaapelował o spokój, bo reakcja służb jest i będzie stanowcza. Chcę powiedzieć jasno, akty przemocy i podpalenia są całkowicie nieuzasadnione. Polski konsulat w Belfaście zaapelował do Polaków o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie miejsc, w których może dojść do starć i zamieszek.
0: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
19: Związkowcom nie podobają się rządowe plany podwyżek pensji minimalnej i płac w budżetówce. W obu przypadkach rząd planuje na przyszły rok 3-procentowe wzrosty, mówi wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin.
20: Gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy. Dowodem na to na przykład sytuacja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.
19: Związkowcy domagają się zarówno większych podwyżek płacy minimalnej, jak i większego wzrostu płac w budżetówce. Ministerstwo Infrastruktury planuje zaostrzyć wymogi dla kierowców taksówek spoza Unii Europejskiej. Jak informuje Rzeczpospolita, przy ubieganiu się o licencję będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności nie tylko z polskiego rejestru karnego, ale także z kraju pochodzenia wraz z tłumaczeniem. Resort chce w ten sposób wyeliminować sytuacje, w których osoby skazane za przestępstwa za granicą mogą legalnie przewozić pasażerów w Polsce.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
21: Kierowcy w Szczecinie nie mają łatwo. Co chwilę mamy jakieś zmiany w organizacji ruchu. No i długotrwałe remonty. Drogowców spotkamy na Alei Powstańców Wielkopolskich. Pozostaje mi życzyć wszystkim kierowcom dużo cierpliwości i wyrozumiałości. Nawet jeśli właśnie stoicie w korku, który utworzył się na bałuki.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda w Szczecinie.
2: Nad zachodnie Pomorze napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie. Mamy niekorzystne warunki biometeorologiczne. Osoby wrażliwe na zmiany pogody mogą odczuwać niewielkie dolegliwości. Dziś jeszcze synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Temperatura dość niska. W Szczecinie i regionie będziemy mieć maksymalnie około 18 stopni. W pierwszej części dnia wiatr słaby, po południu powieje mocniej. Będzie się potęgować uczucie chłodu.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
3: Dzień dobry. Po ósmej na pewno najnowsza i podobno niezawodna prognoza pogody na lato, no tego trzeba posłuchać.
4: Po ósmej też podpowiemy Wam, jak zdobyć zaproszenia na letni, gorący, wyjątkowy koncert Beaty Kozidrak na Zamku w Lublinie. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Polecamy się w czwartek, 5 minut po ósmej, a gra i trąbi zespół Kombi.

0: The Cardigans w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. A ponieważ mało co nas już interesuje poza wakacjami, no to mamy dla Was najnowsze prognozy pogody na lipiec i na sierpień.
1: Oba miesiące będą cieplejsze od normy o 1-2 stopnie. Latem regularnie będziemy mieli 25 do 30 stopni.
0: Fajnie.
1: Czyli czekają nas poważne upały. Najgorętszy prawdopodobnie będzie sierpień, no a lipiec powinien przynosić krótkie chwile orzeźwienia.
2: Tu jeszcze jedna wskazówka dla Państwa słuchaczy kochanych. Prawdziwe upały poznacie po tym, że kukurydza na polach wyrośnie od razu w postaci popcornu. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, a teraz kawałek jak ta kukurydza. Złoty, a skromny. Gold i Spandau Ballet. 12 po 8. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here.

0: zagrali w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry German Jackson oraz Pia Zadora. Pia, jak się okazuje, ma polskie korzenie. Urodziła się w New Jersey jako córka Włocha i Saturniny Zadorowski. Dzień dobry, 19 minut po 8.
1: Zadorowska, w skrócie Zadora. Tu Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, a gdyby tak nikt nie patrzył, to co byś się pobawił? Taki temat dzisiaj rozkminiamy sobie wspólnie od rana. Jeśli macie dobry pomysł, to zadzwońcie pod 224430, bo za najlepszy już za 10 minut będzie nasza złota poranna kawa w prezencie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Wundery!
3: Kto?
4: Wundery! Wundery!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99.

0: Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska sałata masłowa tylko złoty 79 za sztukę z Kaufland Card Extra. A arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Czekaj,

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zabawy, no i od rana zbieraliśmy głosy na temat: gdybyś wiedział, że nikt nie patrzy, to w co byś się pobawił? No to czas na podsumowanie, a może być ciekawie.
2: Jakby nikt nie widział, to chętnie bym się pobawił resorakami.
3: Najchętniej bym popływał na krach, czego dzisiaj nikt nie pochwala, ale to była dobra zabawa.
4: Żuła gumę i dmuchała balony, ale takie, że po rozdmuchaniu one się wtedy na nosie kleiły.
5: Co chętnie by się pobawił, to wtedy, gdy spadł deszcz, po ulicy płynęła woda, przy krawężnikach tworzyły się takie strumienie i puszczaliśmy zapałki, czyja zapałka szybciej dopłynie do kanału i spadnie.
6: Ja bym się pobawiła w sekrety. Robiło się dołki, dawało się papierki, zakrywało to się szkiełkiem, robiło się kopczyk i każdy musiał poszukać, czyj jaki jest sekret.
7: No piękne to, i za tę zabawę wręczamy naszą kawę z prowadzącymi na pudełku, ale uprzedzamy, kawę zakopiemy, przykryjemy szkiełkiem i trzeba będzie odnaleźć kopczyk. Dobrze mówię. Bardzo, bardzo dziękujemy za te wszystkie mało dorosłe głosy, a jutro rozgryziemy zdanie: dorośniesz, to zrozumiesz. Ustalimy, co zrozumieliście, jak dorośliście.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800-133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Szczecinie na gers.pl.
7: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
10: Jak zwykle o tej porze w Szczecinie zwolnimy przy rondach i skrzyżowaniach w centrum miasta. Wszystkie arterie zapełnione autami. Od soboty kolejna zmiana w organizacji ruchu, tym razem w rejonie wiaduktu nad ulicą Warcisława. Wiadukt będzie remontowany. Życzę wszystkim szerokiej drogi i dobrego dnia.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.
1: Uwaga, uwaga, drodzy słuchacze radia Złote Przeboje, mamy dla was ważny komunikat. Mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert naszej radiowej koleżanki.
2: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam do radia Złote Przeboje. To tu usłyszysz największe przeboje lat 80. i 90.
3: Z kolei 31 lipca na dziedzińcu Zamku w Lublinie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Beata Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie, a radio Złote Przeboje ma dla was podwójne zaproszenia na ten wspaniały koncert.
1: Koncert, który będzie spełnieniem marzeń wokalistki Beaty właśnie. A żeby zdobyć te zaproszenia, musicie wejść na stronę złoteprzeboje.pl i napisać nam, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged, bez prądu. I dlaczego? No my na przykład bez tego prądu posłuchalibyśmy tego kawałka.
4: Żal mi tamtych nocy i dni, ogniu twoich.
3: Oj, słuchałoby się, słuchało. A wy, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged i dlaczego? Wejdźcie na złoteprzeboje.pl, napiszcie i zgłoście się do zabawy, a my nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na Zakochaną w Lublinie Beatę do wygrania już dziś o 9.30.
0: Złoty bilet na

0: To była grupa Foreigner, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Za 4 minuty 9 przenosimy się do naszego studia Meteo. No i mamy wiadomości dynamiczne, gdyż zaczął się sezon grzmotów i łomotów.
1: Dzisiaj znowu burze i znowu alerty synoptyków. Kiedy przestanie padać? Kiedy wrócą upały? Sprawdzimy w wiadomościach po 9. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: Nuda. Nuda.
4: O, to coś nowego.
5: Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis haki kolownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. Reklama.
10: 11 czerwca w czwartek mamy godzinę 9. Jak zawsze o pełnej wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
11: Front burzowy przechodzi przez kraj. Na Podhalu rekordowe opady. Ogień coraz częściej wkracza do lasów. Winna susza. 120 tysięcy osób świętowało ukończenie symbolu Barcelony. Front burzowy przechodzi w tej chwili przez wschodnią Polskę. Leje od rana. Mieszkańcy Podkarpacia i Małopolski otrzymali SMS-em alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na Podhalu spadło tyle deszczu, co w ciągu kilku tygodni. Do jutra rana, według obecnych prognoz, powinny przestać obowiązywać pogodowe alerty. W weekend więcej słońca, ale wciąż chłodno, a upały mają wrócić pod koniec przyszłego tygodnia. Prawie 9 godzin z przerwami trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w warszawskiej prokuraturze. Prezes PiS-u odpowiadał na pytania w śledztwie dotyczącym domniemanego oszustwa przy projekcie deweloperskim, znanym jako Dwie Wieże, mówi prokurator Piotr Skiba.
12: Decyzje co do dalszego toku postępowania nie zostały jeszcze podjęte. Czekamy na bardzo dogłębną analizę materiału dowodowego.
11: Doniesienie w tej sprawie złożył adwokat Roman Giertych, pełnomocnik austriackiego biznesmena, który miał stracić na inwestycji ponad 1 000 000 euro. Od początku roku do początku czerwca wybuchło aż 4000 pożarów lasów, aż o 1500 więcej niż rok temu w tym samym czasie. To przez niską wilgotność ściółki leśnej, tłumaczy szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska.
13: Potrzebujemy opadów, ale nie nawalnych, nie burzowych, bardziej systematycznych, ciągłych, do których przyzwyczajeni byliśmy w dawnych czasach, ale potrzebujemy też na przykład pokrywy śnieżnej w okresie zimy, która najlepiej nawadnia glebę.
11: Na działania retencyjne Ministerstwo Klimatu wygospodarowało 450 milionów złotych. 120 tysięcy osób zgromadziło się wieczorem wokół bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie. Papież Leon XIV poświęcił wczoraj ukończoną najwyższą wieżę bazyliki. Ma 172 metry i jest zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego. Teraz to najwyższa bazylika na świecie. Turyści zachwyceni, między innymi ci z Polski.
14: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i no, jesteśmy zachwyceni, pod wrażeniem na pewno.
15: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować w ogóle. Warto przyjechać i zobaczyć.
11: Budowa świątyni trwa od 144 lat i wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku kościoła mają potrwać jeszcze 2 lata.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
17: Mateusz Stanicki, zapraszam. Ruszają emocje, na które kibice piłki nożnej na całym świecie czekali ostatnie 4 lata. Przed nami Mistrzostwa Świata, jakie zaczną się dziś wieczorem meczem jednego z gospodarzy Meksyku z Republiką Południowej Afryki. Zanim zabrzmi pierwszy gwizdek, będzie ceremonia otwarcia. Gwiazdą ma być Shakira. Podobne wydarzenia odbędą się także przed pierwszymi spotkaniami w USA i Kanadzie. Start imprezy dziś o 21:00. Hubert Hurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuksowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju rangi ATP 250. Na kortach trawiastych z Hertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majchrzak, który wygrał z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6.
16: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
16: Pogoda.
11: Sporo deszczowych chmur dzisiaj, ale w drugiej części dnia od Dolnego Śląska zacznie się przejaśniać. Na termometrach od 14 stopni w Gdańsku, 15 w Poznaniu, 17 w Warszawie i we Wrocławiu, do 19 w Białymstoku.
16: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
10: 31 lipca, w samym środku wakacji, Beata Kozidrak zaprasza nas na wyjątkowy koncert. Koncert, który odbędzie się na Zamku w Lublinie, a nazywa się Zakochana w Lublinie.
19: A jeśli wy nieustannie jesteście zakochani w Beacie, no to mamy dla was bilety na ten koncert i już za niecałe pół godziny rozdamy je wam. Warto się zgłosić na złoteprzeboje.pl, tam zaglądajcie, a my tymczasem gramy wam coś od Laskecza. 4 minuty po 9:00.

0: Tak w dość wolnym, nie ma co ukrywać tłumaczeniu, brzmi tytuł tej piosenki. Zespół Bonnie M w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry grał i śpiewał. I to jest taka kapela, która opanowała sztukę bilokacji i potrafi grać jednocześnie w kilku miejscach. A w każdym pojawia się kawałeczek oryginalnego składu.
1: A wszędzie oryginalne Złote Przeboje. Oczywiście. A u nas tylko te najlepsze z najlepszych na świecie lat 80. i 90. No i teraz będą włosy i elektryczne gitary. W roku 1992 panowie byli już mega znani, ale nikt jeszcze nie wiedział, jak wyglądają. No i na koncercie w Krakowie nie chcieli ich wpuścić poza kolejką.
0: Tak,
1: elektryczne
0: jest.
1: Gitary ze swoimi legendarnymi włosami już teraz w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Mamy 11 minut po 9.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.

0: złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.
1: 31 lipca na dziedzińcu zamku w Lublinie odbędzie się wyjątkowy koncert Beata Kozidrak Unplugged Zakochana w Lublinie, a Radio Złote Przeboje ma dla Was podwójne zaproszenie na to wydarzenie.
2: No i nieustająco przypominamy, że ten koncert to jest spełnienie marzeń Beaty Kozidrak. W związku z tym szykuje się absolutnie wyjątkowe wydarzenie. No a żeby zdobyć zaproszenie, no to na stronie złoteprzeboje.pl piszecie nam, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged i dlaczego. I na to pytanie odpowiedziała słuchaczka Karolina z Warszawy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Karolina, no to opowiadaj w takim razie, który ze swoich wielkich hitów Beata powinna zaśpiewać bez prądu?
3: No, moim ulubionym, i to jest, byłoby spełnienie moich marzeń, usłyszeć Unplugged w drodze do jej serca. To jest stara piosenka, ale uwielbiam charakter Beaty w niej. I to jak brzmi, i w ogóle cały ten anturaż na dziedzińcu zamku byłby niesamowity.
2: No i ta piosenka sama w sobie, piosenka, która jest dynamiczna, a refren okazuje się romantyczny, spokojny, no piękne to mogłoby być. No to Karolina droga, słuchaczko nasza z Warszawy, za tę twoją opowieść i propozycję mamy dla ciebie złote bilety na Zakochaną w Lublinie Beatę Kozidrak Unplugged. Będziesz tam, zobaczysz, posłuchasz. Gratulacje.
3: Nie, dziękuję bardzo. To jest moje marzenie. Jestem ogromną fanką Beaty.
1: No i jest radość. Miejmy nadzieję, że jeszcze piosenka w drodze do jej serca także na dziedzińcu zamku w Lublinie się pojawi.
2: Jutro
1: znów ktoś z Was dostanie od nas podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak Unplugged w Lublinie. Nie czekajcie, tylko wejdźcie już teraz na złoteprzeboje.pl i zgłoście się do zabawy.
0: Złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.

0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Castorama.
4: Teoria.
3: I praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
7: Nuda. Nuda. O! To coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis haki kolownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
8: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Reklama. Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz.

0: To była grupa The Hooters w radiu Złote Przeboje, ich piosenka pod tytułem Johnny B, czyli pana Szemu to będzie Jan B. Jana B tutaj nie mamy w zestawie, ale mamy tutaj komplet innych imion i inicjałów, które chętnie wam teraz przypomnimy.
1: Jest Iwona B, jest Piotr J, a nawet dwóch Piotrów J, Iwona Barańska, tak Piotr Jaborski, Piotr Jachim. Pięknie dziękujemy czwartym, dzięki, uważamy dzięki. Za obudzony, no i witamy już teraz w studiu Gosię Kościelniak.
2: Czyli Gosię K. Witam, zapraszam, a teraz o obwolucie.

0: Przepiękny w muzyce rok 1987 i John Hates Jazz. Za 4 minuty będzie godzina 10. Tak, za 4 minuty będzie godzina 10. A wtedy najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
8: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
9: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. Jantar Senior Home.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10:00. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości ze Szczecina.
17: Ula myszki NIS. Drastyczny wzrost zachorowań na żółtaczkę typu A. Tylko w ciągu 5 miesięcy tego roku w zachodniopomorskim zachorowało 2 razy więcej osób niż w całym ubiegłym roku, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
18: Wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn w wieku produkcyjnym. Pamiętajmy, że osoby te pracują również w branży gastronomicznej. Przy niezachowaniu zasad higieny ten wirus bardzo łatwo może przetrwać w żywności.
17: Dlatego lekarze apelują o jak najczęstsze mycie rąk i w razie wątpliwości kontakt z sanepidem. Uroczystym polonezem dzieci z 5 szczecińskich przedszkoli wczoraj zadeklarowały gotowość do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Ceremonia odbyła się przed szczecińskim magistratem, a przedszkolaki tradycyjnie wsparł zespół pieśni i tańca Szczecinianie. Pozostańmy w temacie najmłodszych. Wczoraj w szpitalu na Pomorzanach odbyły się warsztaty dla rodziców. Można było też zwiedzić porodówkę. Tymczasem w niedzielę od 11 do 14 będzie tam można wykonać bezpłatne badania profilaktyczne. Dla najmłodszych znajdzie się specjalny kącik edukacyjny. To tyle. Kolejne wiadomości ze Szczecina i regionu za godzinę.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Pogoda w Szczecinie.
17: Na zachodnim Pomorzu dziś będą przeważać niekorzystne warunki biometeorologiczne. Osoby wrażliwe na pogodę mogą odczuwać niewielkie dolegliwości. Napływa do nas chłodniejsze powietrze polarne morskie. Temperatura w Szczecinie nie przekroczy dziś 19 stopni Celsjusza. Niebo przez większą część dnia będzie zachmurzone, a synoptycy zapowiadają jeszcze przelotne opady deszczu. Po południu wiatr powieje mocniej i będzie sprawiał, że temperatura odczuwalna może być niższa od tej na termometrach.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: No to w oczekiwaniu na promienie słoneczne, które w czerwcu jednak powinny nam towarzyszyć, ale deszcz też kochamy. Gramy największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, jak zawsze. W czwartkowe przedpołudnie także. Gosia Kościelniak, zapraszam. Teraz coś do tańca.

kolejny dzień czerwca. Ja przypominam, że robota, nie zając, wzrost popularności pracy zdalnej i hybrydowej sprawił, że coraz więcej osób rezygnuje z przyjeżdżania do swojego miejsca pracy. Niektórzy decydują się nawet zostać tak zwanymi cyfrowymi nomadami, czyli pracować zdalnie, jednocześnie podróżując po świecie. No oczywiście nie każdy może sobie na to pozwolić, nie każda praca jest taka, ale gdybyście mogli pracować z dowolnego miejsca na świecie, tak się zastanawiam. Gdzie ja bym pracowała, gdybym mogła pracować z dowolnego miejsca na świecie? A wy? Gdzie byście pracowali? Macie takie miejsce w głowie, w marzeniach? 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Gdybyście mogli pracować z dowolnego miejsca na świecie? Hamak? Na plaży w Grecji? Czy może zupełnie coś innego? 2, 2, 4, 4 i 3, 0. I można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Do 12 sobie możemy między największymi przebojami lat 80. i 90. o tym porozmawiać leciutko. Teraz Kasia Kowalska.

Wadyma Kunskauta. Wiem, że wielu z nas zna każde słowo tego wielkiego przeboju na pamięć. Historia Lady Punk rozpoczęła się we Wrocławiu, to był 81 rok. Jan Borysewicz i Andrzej Mogielnicki postanowili założyć zespół. Co ciekawe, wcześniej panowie współpracowali przecież z Budką Suflera. Pierwszym zarejestrowanym utworem grupy była Mała Lady Punk, no i właśnie stąd nazwa kultowego zespołu. W tym roku trasa na 45-lecie grupy i na scenie występuje stały, niezmienny od 32 lat skład zespołu: Jan Borysewicz, Janusz Panasewicz, Krzysztof Kieliszkiewicz i Kuba Jabłoński na perkusji. I coś wam powiem w tajemnicy. Ja Kubę Jabłońskiego znam z dzieciństwa, z lat 80. Chodziliśmy razem na angielski. Radio Złote Przeboje, Sissy Cat.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
0: Reklama.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Robota nie zając.
1: Piję sobie teraz kawę w ten deszczowy w wielu miejscach dzień. U nas za oknem studia, no trochę jeszcze mrzawka. I stoi przede mną fioletowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje z kawą. Lubimy właśnie te kubeczki. Tutaj u nas jest przyjemnością. Rozszerzamy grono tych, którzy też takie mają. Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając rozmawiamy sobie o tym, gdybyście mieli pracować z dowolnego miejsca świata, to gdzie byście pracowali? Co byście wybrali?
2: Jak miałbym pracować zdalnie z jakiegoś miejsca na świecie, to w Parku Narodowego Ambuseli, tam gdzie kiedyś Hemingway siedział, pisał swoje książki. Miałem tam okazję być 10 lat temu. Pięknie, dookoła lwy, dziewicza natura Kenii. Marianne Kwanza nie pokoja Kenia i wykupowała kartyli po safari. A modia nam kanku badają dietu. Karibu.
1: To Swahili? Nie znam płynnie, ale zrozumiałam chyba, że pojechałeś do Kenii na wakacje z wujkiem i zapraszasz do zwiedzania. Dziękuję. Asante sana. Czekam na wasze telefony i maile 224430. Można też napisać robota@złoteprzyboje.pl. Gdybyście mieli pracować z dowolnego miejsca świata, to gdzie by to było? Za najciekawszą odpowiedź oddam fioletowy kubek Radia Złote Przyboje z limitowanej edycji. 224430.

secrets I've been reading, stories I've been

0: Orła cień nie przeleciał nad nami, już za chwilkę odsłoni pewnie słońce. Za 4 minuty będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z naszego miasta i naszej okolicy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielkie

0: wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski.

0: Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś. Reklama.
1: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
2: Wiadomości ze Szczecina.
3: Ula Myszkinis. Dwa szczecińskie zabytki nagrodzone w prestiżowym konkursie Zabytek Zadbany 2026. To wyróżnienie za wzorowe prace konserwatorskie i rewitalizacyjne. Laureatem w kategorii zabytki techniki został budynek siłowni dawnej zajezdni tramwajowej na Wyspie Jaskółczej. Z kolei w kategorii utrwalenie wartości zabytkowej obiektu wyróżnienie trafiło do willi przy ulicy Królowej Korony Polskiej 20. A wspaniałe szczecińskie zabytki z pewnością zwiedzą goście GDS Forum Impact Day. Trzydniowe wydarzenie rozpocznie się we wtorek w Bałtyckim Porcie Kultury. Do Szczecina przyjadą przedstawiciele branży turystycznej, m.in. z Kanady, Islandii, Hiszpanii, Japonii czy Szwajcarii. A już od niedzieli nowy letni rozkład jazdy PKP Intercity. Będzie więcej kursów, niektóre będą wydłużone. O najważniejszych zmianach na Pomorzu Zachodnim Adrian Górny.
4: Będziemy mieć dodatkowe połączenia kategorii Express Intercity Premium z Kołobrzegu do Zakopanego. Pendolino będzie też kursowało w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia.
3: Będziemy mieć też TLK Bursztyn, Kołobrzeg Kraków Główny czy TLK Pirat na trasie Kołobrzeg Bielsko-Biała.
2: Radio Złote Przeboje.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Pogoda w Szczecinie.
3: Na zachodnim Pomorzu dziś pochmurno i deszczowo, na szczęście obędzie się bez burz, tak przynajmniej obiecują synoptycy. Znacznie się ochłodziło. Maksymalnie w Szczecinie i okolicach będziemy mieć dziś około 17-18 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura może być jeszcze niższa, po południu wiatr mocniej powieje z zachodu. Jutro więcej słońca, ale nie zrobi się cieplej, przydadzą się też parasole.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: Radio Złote Przeboje i nasze wspólne przedpołudnie czwartkowe. Gosia Kościelniak, zapraszam. Rozpoczniemy tę godzinę przebojem Heaven is a place on earth, czyli niebo to takie miejsce na ziemi. To bardzo pasuje do dzisiejszego naszego lekkiego tematu związanego z pracą. Z którego miejsca na ziemi, takiego nieba, które można sobie wyobrazić, chcielibyście pracować?

Who's Bad? Następca Thrillera był jednym z najbardziej wyczekiwanych albumów dekady lat 80. Oczekiwania wobec kolejnego albumu po Thrillerze były ogromne. No i w końcu 31 sierpnia 1987 roku Michael Jackson wydał 7. studyjny album zatytułowany właśnie Bad. Muzycznie zdecydowanie cięższy, stał się natychmiastowym hitem na całym świecie i w pierwszym tygodniu po premierze płyta sprzedała się w liczbie 7 milionów egzemplarzy. Zadebiutowała na szczycie amerykańskiego Billboardu. Stała się także najlepiej i najszybciej sprzedającym się albumem roku. W ramach promocji Jackson wyruszył w swoją pierwszą solową trasę koncertową Bad Tour. Zarobiła 125 milionów dolarów, co czyni ją najbardziej dochodową trasą koncertową artysty solowego lat 80. Jakież to były piękne lata w muzyce. Teraz Barry Manilow, Copacabana, Radio Złote Przeboje, 9 minut po 11.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
8: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
0: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj w naszym cyklu Roboty nie zając rozmawiamy sobie między największymi przebojami lat 80. i 90. o tym, gdybyście mieli pracować z dowolnego miejsca świata, to gdzie byście pracowali? Piszecie na adres robota@złoteprzeboje.pl. Paulina napisała, że chciałaby pracować z katedry Notre Dame, z dzwonnicy przy wschodzie słońca, z widokiem na Sekwanę. Jakież to romantyczne jest. Paulina, to jest szał. Rozumiem, że lęk wysokości u Ciebie nie występuje, ale jestem też ciekawa, jaka to praca. Dzwonicie także.
2: Dominikana, możliwość do zbierania kokosów. Fajnie by było, bo tam jest fajnie cieplutko, bardzo mi się takie coś marzy.
1: Dominikana. No tak, my lubimy, jak jest cieplutko, a w Polsce jesteśmy wiecznie zmarznięci, prawie wiecznie zmarznięci. 2244430. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji, a rozmawiam sobie do 12:00.

0: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Hej! Świętujemy 5. urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 133 377 lub znajdź najbliższy oddział w Szczecinie na gers.pl.
1: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
2: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.

Barbara Streisand śpiewała w Radiu Złote Przyboje za 12 minut południa. Przed nami mega hit z 1999 roku, który już jest Złotym Przybojem, chociaż oczywiście niektórym z nas, ja na przykład tak mam, wydaje się, że rok 1999 to był przed chwilą dosłownie. Został on oryginalnie nagrany i wydany, ten utwór, dwa lata wcześniej, w 1997 roku przez girls band Third Party na ich albumie Alive, a wersja Jennifer Lopez została wyprodukowana na nowo na jej debiutancki album i to właśnie ta wersja stała się światowym hitem. Krótko mówiąc, niewielu pewnie wie, ale Waiting for Tonight to cover Radio Złote Przyboje.

0: I te piękne dźwięki z roku 87 z The Camera Somewhere in My Heart. Za 4 minuty będzie południe czwartkowe i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Radio Złote Przeboje, zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresie.

0: stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na meliski.
2: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
4: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
5: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Reklama.
2: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
3: Wiadomości ze Szczecina.
4: Ula Myszkinis. Gigantyczny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. O szczegółach Miłosz Kocłowski.
5: Chorych przybywa i według lekarzy będzie przybywać jeszcze więcej. Jak mówi Renata Opiela z Sanepidu w Szczecinie, można powoli mówić o epidemii.
6: Wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn w wieku produkcyjnym. Tylko w tym roku do końca maja odnotowaliśmy praktycznie 100% taki wzrost.
5: Na WZW typu A istnieje szczepionka, tylko niestety coraz mniej osób na żółtaczkę się szczepi.
4: Na alarm bije też Najwyższa Izba Kontroli. Nawet 80% nieczystości ciekłych powstałych na terenach zlewni rzeki Iny nie trafiało w ostatnich latach do oczyszczalni. Po kontroli NIK opublikował raport, wydano szereg zaleceń, m.in. wzmocnienie nadzoru wójtów i burmistrzów nad gospodarką ściekową, cyfryzację systemów raportowania danych o ściekach, a także doprecyzowanie przepisów dotyczących ochrony wód. A propos wody, ta w fabryce wody w Szczecinie przebadana i bezpieczna, a placówka proponuje półkolonie dla dzieci od 7 roku życia. Pierwszy turnus rozpocznie się 6 lipca. Są jeszcze wolne miejsca.
3: Radio Złote Przeboje.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Pogoda w Szczecinie.
4: Do końca tygodnia na zachodnim Pomorzu niebo będzie mocno zachmurzone. Jeśli pojawi się słońce, to na krótko. Przewidywane są też przelotne opady deszczu i znacznie się ochłodziło. Dziś maksymalnie w Szczecinie będziemy mieć około 18 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura będzie sporo niższa. Ciśnienie mamy w normie, delikatnie będzie rosło. Jutro trochę chmur, trochę słońca, trochę deszczu. Nadal chłodno.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
8: No i mamy już czwartkowe popołudnie, dzień dobry, witamy się i z tym popołudniem i oczywiście z Wami ze studia Radia Złote Przeboje, Gosia Kościelniak. Zapraszam na kolejną godzinę. No i mamy dla Was największe przeboje lat 80. i 90., głównie, bo to są nasze ulubione w muzyce lata.

0: Robota, nie zając.
1: Dzisiaj rozmawialiśmy sobie w naszym cyklu Robota, nie zając o tym, że gdybyście mieli pracować z dowolnego miejsca na świecie, to gdzie byłoby to miejsce? Które by to było miejsce? Dzwonicie?
2: Moim takim najbardziej wymarzonym miejscem, gdzie mógłbym pracować, to jest biblijny raj. A że mam na imię Adam, to mi tam jak najbardziej pasował.
3: W związku z tym, że jestem budowlańcem, mógłbym budować zamki na piasku, na plaży w Zanzibarze.
4: Mógł pracować z dowolnego miejsca, to wybrałbym niewątpliwie studio radia Złote Przeboje. Obawiłem się często w takiego radiowca. Pozdrawiam, Mateusz.
1: Adam, który chciałby pracować w biblijnym raju. No, tylko że gdyby w raju się pracowało, to nie wiem, czy nie przestałby być rajem. Serdecznie jednak mimo wszystko pozdrawiam was wszystkich, ciebie Adamie także. Wysyłam ci z przyjemnością nasz fioletowy kubek. Może to chociaż cię pocieszy, że na razie nie pracujesz w raju. No a na resztę popołudnia zostajemy z największymi przebojami lat 80. i 90. Teraz Gypsy Kings.

0: Radio Złote Przeboje na fali 89 i 8 FM.
1: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

i Simply Red w Radiu Złote Przeboje. Ciekawa jestem, czy Simply Red jeszcze zawita do Polski. Bardzo bym chciała, żebyśmy znowu mieli okazję być na ich koncertach. A w tym roku Sandra, ikona muzyki lat 80., znana m.in. z takich wielkich przebojów jak Maria Magdalena czy In the Heat of the Night, aktywnie koncertuje i jej trasa obejmuje też Polskę. Zagra koncerty, zagra serię koncertów w największych halach i w amfiteatrach, między innymi w lipcu w Warszawie, potem jesienią w Łodzi i w Gliwicach. Sandra teraz w Radiu Złote Przeboje. In the Heat of the Night. Poczujmy się znowu jak w roku 1985.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
16: Nasza wycieczka przejeżdża przez Szczecin. Podziwiajmy inwestycje mieszkaniowe dewelopera Siemaszko. Na prawo widoczna inwestycja przy ulicy Struga. Na legendarnych terenach Targów Szczecińskich, w samym centrum szczecińskiego Prawobrzeża, prowadzi stąd szybki tramwaj do centrum, a szkoły, centra handlowe czy urzędy są zawsze pod ręką.
17: Ceny promocyjne mieszkań od 9500 zł za metr i możliwość obejrzenia mieszkania. Więcej na siemaszko.pl.
18: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
19: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
20: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
21: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
22: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
23: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Decyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.

przed nami artysty, który kiedy miał 16 lat był kompletnie załamany i spłukany. Musiał sobie znaleźć pracę i zaczął bardzo uważnie przeglądać ogłoszenia i mimo wielu starań nie mógł wybrać chociaż jednego zajęcia, które chciałby wykonywać. I postanowił sobie, że musi zrobić wszystko, żeby zostać zawodowym muzykiem. Na debiutanckiej płycie For You, a miał wtedy niespełna 20 lat, skomponował, wyprodukował i zaaranżował wszystkie utwory i w dodatku zagrał na 27 instrumentach. Nie mówiąc już o tym, że wszystko zaśpiewał. Prince w Radiu Złote Przeboje.

0: Starszy płyt Build the City to był rok 1985, kiedy premierę miał ten właśnie wielki złoty przebój. Za 5 minut będzie godzina 13 i najważniejsze wiadomości, tylko sprawdzone z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luze. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Mamy już jutrzejsze maksymalne ceny za tankowanie. Pato Streaming będzie karany. Dziś Sejm przyjmie przepisy. Ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o brutalne zabójstwo Klaudika w Toruniu. Miriam Lipińska.

0: A na początek jutrzejsze maksymalne ceny paliw. I tak za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, za benzynę 98 6 zł i 55 groszy, a za olej napędowy 6 zł i 37 groszy za litr. Co oznacza, że tankujący benzynę 95 mogą jutro płacić więcej niż dziś. Tańsze będzie natomiast tankowanie benzyny 98 i diesla. Sejm ma dziś przyjąć ustawę o pato streamingu, czyli transmisjach na żywo, w trakcie których dochodzi do wulgarnych, obscenicznych czy brutalnych zachowań. Projekt zakłada kary za rozpowszechnianie takich treści. Celem jest ochrona przede wszystkim dzieci i młodzieży. Przepisy mają szansę zyskać poparcie także opozycji, mówi poseł PiS-u Michał Wójcik.
1: Wszyscy powinniśmy mieć jedno stanowisko, dlatego że patostreaming jest zjawiskiem, które niestety zżera społeczeństwo. I zwłaszcza mówię do młodych ludzi, bo patostreaming dotyka zwłaszcza młodych ludzi.
0: O skali problemu mówiła z kolei Bożena Lisowska z KO, która cytowała wyniki raportu NASK.
2: Wynika z niego, że 37% nastolatków w wieku 13-15 lat przyznało się do oglądania patotreści, a 43% ma z nimi kontakt co najmniej raz w tygodniu.
0: I jak na ironię, wczoraj w Sejmie pojawił się patostreamer, zaproszony tam przez posła Łukasza Mejzę. Teraz Kancelaria Sejmu zapowiada, że będzie dokładniej sprawdzać zapraszanych przez tego posła gości. W Sądzie Okręgowym w Toruniu ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem doktorantki Claudii K. Wszystko wydarzyło się w czerwcu zeszłego roku w parku w Toruniu. 24-latka wracała w nocy do domu z pracy, została kilkukrotnie ugodzona nożem. Mężczyźnie grozi do żywocie. Sąd wyłączył jawność postępowania. Zmieniamy temat. Dla jednych to budynek do wyburzenia, dla innych architektoniczna perełka warta ocalenia. Dworzec kolejowy w Mikołowie znalazł się w centrum sporu między PKP a obrońcami powojennej architektury. Ich zdaniem to jeden z ciekawszych przykładów współczesnego postmodernizmu na Górnym Śląsku, który zasługuje na ochronę. Rozpoczęła się właśnie procedura wpisania obiektu do rejestru zabytków. Autorem wniosku jest Jan Trojan ze Stowarzyszenia Ochrony Architektury Powojennej. Niewiele jest takich budynków, ocenia.
3: Budową właśnie takiej lokalnej twórczości nowoczesnego budynku, który jest równocześnie nowoczesny, równocześnie nawiązuje do lokalnej tożsamości i do lokalnych wzorców kulturowych.
0: PKP przekonuje z kolei, że remont dworca byłby nieopłacalny. Spółka wskazuje na zły stan budynku i brak możliwości dostosowania go do nowej infrastruktury kolejowej. I na koniec jeszcze sport. To będzie Mundial XXL. Dzisiaj ruszają pod wieloma względami rekordowe piłkarskie mistrzostwa świata. W turnieju zagra aż 48 drużyn. Dla porównania 4 lata temu rywalizowały 32 reprezentacje. Po raz pierwszy turniej organizują 3 kraje. USA, Meksyk i Kanada. A dzisiaj rekord pobije meksykański stadion Azteca. Będzie pierwszym obiektem w historii, który trzykrotnie będzie gościł mecz otwarcia mistrzostw.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Dzisiaj pochmurno i deszczowo wszędzie i mamy od 14 stopni w okolicach Olsztyna przez 17 stopni maksymalnie w centrum do 18 w Szczecinie i właśnie w okolicach Szczecina możliwe też burze. Jutro podobnie, troszeczkę więcej słońca.

przerwy. Radio Złote Przeboje, 9 minut po godzinie 13. Przypominam, że złote bilety na Zakochaną w Lublinie czekają w Radio Złote Przeboje. Podwójne bilety na koncert Beata Kozidrak Unplugged. A to wszystko? Cała ta uczta na dziedzińcu zamku w Lublinie 31 lipca się odbędzie o godzinie 20 i codziennie w tym tygodniu po godzinie 9 dzwonimy do kogoś z bawiących się z nami. Kto odpowiedział wcześniej na pytanie, który utwór Beaty najchętniej usłyszałby w wersji Unplugged i dlaczego? Wybieramy, nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, a zgłaszacie się, kiedy wam jest wygodnie, przez stronę złoteprzeboje.pl.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska sałata masłowa, tylko złoty 79 za sztukę z Kaufland Card Extra. A arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Ciekawa jestem, jak z tym jest u was, bo zabawy długi czas traktowano jako coś niepasującego do dorosłego życia, ograniczonego do dzieciństwa albo po prostu zarezerwowanego dla rzadkich chwil wolnego czasu. Uczeni mówią, że dowody naukowe sugerują, że zabawa ma znaczenie również po zakończeniu wczesnych etapów naszego życia i spojrzenie na zabawę jako absolutnie uzasadnioną część dorosłego życia otwiera nowe sposoby myślenia o dobrym samopoczuciu przez całe życie. Zabawa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i nie znika wraz z wiekiem, chociaż kultura często próbuje ją z naszej dorosłości po prostu wyrzucić. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Zabawy. Namawiam więc prosto z serca do tego, żeby nie mówić sobie koniec zabawy i do roboty. Bo wszystko może być w sumie zabawą. Chociaż teraz całkiem poważnie w Radiu Złote Przeboje, bo miłość to nie żarty. Czasami. Lionel Richie i Hello.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
11: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
12: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
13: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
16: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: Travistofast i Travisto.
17: Aflofarm.
18: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Jak mówiłam dosłownie kilka minut temu, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Zabawy. Ulubiona zabawa Jerzego. Dzień dobry. Taka z lat 80. i 90. To bawiłeś się w ogóle, czy zawsze byłeś taki poważny?
1: Ja zawsze byłem. Ja się urodziłem, to miałem 14 lat, więc już się tak trochę nie bawiłem, wiesz?
0: Czyli w gumę już nie skakałeś.
1: Nie, ale wiesz co? No? Człowiek na starość dzieci nie je. Czyli
0: jest są szanse i to już niedługo.
1: Tak, coraz bliżej zdecydowanie. To co, jutro spotykamy się tutaj poskakać w klasy i tą gumę, tak? To przecież gumę się skakało. Coś tam sobie przypominam. No ale na razie jeszcze zupełnie poważnie i bez żartów, Bengalsi.

0: O tym, że ludzie pragną piękna, przekonywała nas formacja Nieżywych Schabów w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę mówić będziemy o tym, że coraz więcej kleszczy czai się w lesie, w parku czy na łące. O tym, że nie oznacza to od razu zachorowania na boreliozę, ale z czym się wiąże, usłyszycie za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 133 377 lub znajdź najbliższy oddział w Szczecinie na gers.pl.
7: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i

0: Czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Reklama.
3: Mamy czwartek, jest 11 czerwca, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Posłowie zdecydowali w sprawie ustawy o patostreamingu. Wypadek 6-latka na minikrosie, chłopiec trafił do szpitala. Tabletka dzień po, nadal w pilotażu. Resort zdrowia nie planuje ustawy. Miriam Lipińska. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Nowe przepisy wprowadzają kary za rozpowszechnianie takich treści w internecie. Chodzi o rozpowszechnianie materiałów przedstawiających popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstw, za które zgodnie z kodeksem karnym grozi co najmniej 5 lat więzienia. Ustawa trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Lubelska policja ustala okoliczności wypadku z udziałem 6-latka jadącego minikrosem, czyli mniejszą wersją motocykla terenowego. Do zdarzenia doszło wczoraj w gminie Jabłoń w powiecie parczewskim. Chłopiec zderzył się z samochodem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej. Nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej 34-latce, mówi Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.
5: Kobieta pomimo próby zatrzymania pojazdu nie zdołała uniknąć zderzenia. Chłopiec posiadał hełm ochronny i znajdował się pod opieką 42-letniego ojca.
4: Pojazd, którym jechał chłopiec, nie miał odpowiedniego wyposażenia i nie był dopuszczony do ruchu. 6-latka do szpitala zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego. Dostęp do tabletek dzień po, czyli tak zwanej antykoncepcji awaryjnej, pozostanie pilotażem. Tak zdecydował resort zdrowia, który przygotował rozporządzenie przedłużające pilotaż o kolejne 2 lata. Organizacje kobiece walczą tymczasem o ustawę, która da systemowy dostęp do pigułki dzień po we wszystkich aptekach. Ministerstwo przypomina, że poprzedni prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o pigułce dzień po i dodaje, że nie ma pewności, jak w sprawie ewentualnej ustawy zachowałby się Karol Nawrocki. Dlatego pozostaje przy rozporządzeniach, mówi rzeczniczka resortu Anna Choszcz-Sędrowska.
6: W obecnej sytuacji naszym priorytetem jest stabilne utrzymanie działającego mechanizmu, zagwarantowanie tego, że pacjentki nie utracą dostępu do świadczenia.
4: Ale aktywistki zwracają uwagę, że pilotaż wcale tego dostępu nie gwarantuje i że jeśli po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych władza się zmieni, nowej ekipie będzie łatwiej wycofać się z pilotażu niż z ustawy. Za granicą minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey podał się do dymisji. W liście wyjaśnił, że powodem jego rezygnacji ze stanowiska jest brak pieniędzy na obronność. Healey został ministrem obrony w lipcu 2024 roku. I na koniec wracamy do kraju. Coraz częściej spędzamy czas w plenerze, na spacerze po lesie, parku czy na łące. Wszędzie tam są też one, kleszcze. Ale eksperci uspokajają, że ukąszenie tych pajęczaków nie oznacza od razu zachorowania na boreliozę czy odkleszczowe zapalenie mózgu. A wiele zależy tu jednak od naszej reakcji, gdy znajdziemy kleszcze na ciele, mówi Adrianna Banaszkiewicz-Gałas z giżyckiego sanepidu.
7: Jak najszybciej usunąć. Ja usuwam kleszczołapkami. To jest takie przyrządki do usuwania kleszczy. Nie polecam pensety, bo jednak trudno jest złapać przy samej skórze, trudno jest odciągnąć jednym takim bezpiecznym ruchem. Można go niestety urwać. Na pewno nie panikować, ale obserwować.
4: Dlatego po powrocie do domu ze spaceru warto dokładnie obejrzeć całe ciało, zwłaszcza skórę za uszami, w pachwinach, pachach czy w zgięciach łokci.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Wyraźnie zrobiło się chłodniej. Termometry pokażą dziś maksymalnie 19 stopni. W większości kraju to 16. Najchłodniej dzisiaj na zachodzie, od Szczecina przez Poznań po Wrocław, tylko 14 stopni. Sporo deszczu dzisiaj w wielu miejscach. Gdybyście tak zupełnym przypadkiem zapędzili się w czwartkowych obowiązkach, to przypominam, czekają tu na Was największe przeboje lat 80. i 90. Idealne w tym kołowrotku, bo pomagają przetrwać. Takie na przykład Ace of Base, proszę bardzo. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

do 15 sierpnia bliziuteńko jak przez sień. 15 sierpnia na poznańskiej Cytadeli zaśpiewa osobiście Robbie Williams. I teraz ciekawostka. Sprawdziłem, bo wcześniej śpiewa w paru miejscach w Hiszpanii, na przykład 3 razy. Na każdy z tych 3 hiszpańskich koncertów bilety są tańsze niż na ten poznański. Halo? Czy Pyry mnie słyszą? Tyle bejmów chcą od was? No to się we łbie nie mieści.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Yes! It is not that funny.

0: Then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Then be fantastic. Got me on the box, it says Mr. Rowe.
1: 1995 rok i Shaggy. W 1995 roku mało wtedy jeszcze znana grupa Backstreet Boys supportowała Shaggy'ego podczas europejskiej części jego trasy koncertowej, natomiast w 2001 roku role się odmieniły. Shaggy supportował boys band podczas trasy Black and Blue. Największe gwiazdy lat 80. i 90. na popołudnie w pracy idealne, no to tutaj u mnie.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: 8 czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Inwestycja w Szczecinie, o której wszyscy mówią? Osiedle Nowa Przystań, na Kępie Parnickiej przy ulicy Hejki. Lokalizacja tuż przy rzece, kaskadowa architektura nawiązująca do monumentalnych statków i zapierające dech w piersiach widoki z okien. Skorzystaj z promocji. Teraz mieszkania od 10 tysięcy za metr gotowe do odbioru. Zapraszamy na obejrzenie mieszkania pokazowego. Osiedle Nowa Przystań przy ulicy Hejki od pewnego dewelopera Siemaszko. Szczegóły na www.siemaszko.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Startuję.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!

Pierwotnie tę piosenkę o zakochanych nastolatkach zaśpiewał już w 1962 roku Brian Hyland, który w 1989 roku zadeklarował, że nie ma nic przeciwko interpretacji Jasona Donovana. Wszystkie akordy były idealne, powiedział nawet. Ja nie mam nic przeciwko Sonic w Radiu Złote Przeboje, dlatego proponuję, posłuchajmy jej razem teraz.

Największe przeboje lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje wracają po 15:00 po wiadomościach, w których powiemy, że są prokuratorskie zarzuty dla członków Gdańskiej Komisji Wyborczej, którzy zamienili głosy oddane w wyborach prezydenckich. Szczegóły za chwilę.

0: wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Ekspert, taniej masz!
9: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
10: Reklama.
11: Słuchajcie Radia Złote Przeboje. W czwartek jest 11 czerwca. Posłuchajmy wiadomości.
12: Miejski monitoring nagrał moment tragicznego wypadku w Bardzie. Sejm zdecydował w sprawie uchylenia immunitetu

0: Sławomirowi Mentzenowi. Prokuratorskie zarzuty dla członków Gdańskiej Komisji Wyborczej, którzy zamienili głosy oddane w wyborach prezydenckich. Miriam Lipińska. Są nowe informacje o wypadku, do którego doszło wczoraj w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Zginęli w nim 48-letni ojciec i jego 9-letni syn. Zostali przygnieceni do muru przez rozpędzony samochód, który chwilę wcześniej staranował słupki stojące przy chodniku. Za kółkiem siedział 52-latek. Policja cały czas ustala przyczyny wypadku i sprawdza wszystkie dowody w sprawie, mówi Katarzyna Mazurek z Powiatowej Komendy Policji w Ząbkowicach Śląskich.
1: To miejsce jest wyłożone kostką brukową. Fakt tego dnia padało, była śliska, jednakże będziemy się opierać na faktach i ustaleniach, a do tego potrzebne są informacje, których jeszcze po prostu nie do końca mamy.
0: 48-latka i jego syna nie udało się uratować. Kierowca po wypadku trafił do szpitala, przebadano go na obecność alkoholu, był trzeźwy. Bicie, dręczenie zwierząt czy poniżanie innej osoby, jeśli twórca internetowy zrobi to przed kamerą dla zysku lub zasięgów, będzie mógł trafić do więzienia. Sejm przyjął surowe prawo uderzające w patostreamerów. Karalne będzie rozpowszechnianie w internecie treści, na których widać popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstwa.
2: Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks Karny.
0: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Teraz ustawą zajmie się Senat. A posłowie zdecydowali też w sprawie immunitetu Sławomira Mentzena. Chodzi o odpalenie przez niego racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. Wniosek o uchylenie mu immunitetu skierował do Sejmu komendant główny policji, ale Sejm immunitetu Mentzenowi nie uchylił. Prokuratorskie zarzuty dla członków Komisji Wyborczej z Gdańska, którzy w wyborach prezydenckich zamienili miejscami wyniki kandydatów i głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego przypisali Karolowi Nawrockiemu, a te oddane na Nawrockiego przypisali Trzaskowskiemu. Wątpliwości potwierdziło ponowne przeliczenie głosów w sądzie. Zarzuty usłyszało 9 członków komisji, mówi prokurator Mariusz Duszyński.
3: Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania oraz weryfikacją danych wprowadzonych do systemu PKW.
0: Większość podejrzanych przyznało się do winy, grozi im kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. To szansa dla tych, którym tradycyjne aparaty słuchowe nie pomagają. W szpitalu klinicznym w Katowicach rozpoczęto wszczepianie implantów ślimakowych nowej generacji. Urządzenia można indywidualnie dostosowywać do potrzeb chorego i zdalnie aktualizować ich oprogramowanie bez konieczności kolejnych operacji. Dzięki urządzeniu słuch odzyskała pani Lidia.
4: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda?
5: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
0: Dodaje profesor Jarosław Markowski z katowickiego szpitala. Zabiegi są finansowane przez NFZ. Co ważne, implanty nie są przeszkodą w wykonywaniu badań, w tym rezonansu magnetycznego.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Szczecinie?
7: Ula Myszkinis. 2 szczecińskie zabytki nagrodzone w prestiżowym konkursie Zabytek Zadbany 2026. Laureatem konkursu w kategorii Zabytki Techniki został budynek siłowni dawnej zajezdni tramwajowej na Wyspie Jaskółczej. W kategorii Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu wyróżnienie trafiło do willi przy ulicy Królowej Korony Polskiej 20. A wspaniałe szczecińskie zabytki z pewnością zwiedzą goście GDS Forum Impact Day, 3-dniowego wydarzenia, które rozpocznie się we wtorek w Bałtyckim Porcie Kultury. Do Szczecina przyjadą przedstawiciele branży turystycznej, między innymi z Kanady, Islandii, Japonii czy Szwajcarii. Choć to dopiero z 20 na 21 czerwca, to już w ten weekend w Parku Historycznym Komandoria Noc Kupały. W programie atrakcje dla całych rodzin, warsztaty i pokazy rzemiosł, a przede wszystkim plecenie i spławianie wianków. Start w sobotę o 12.
6: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Pogoda.
8: Deszcz będzie padał w wielu miejscach w Polsce dziś i w nocy. Najchłodniej dzisiaj w okolicach Poznania, Szczecina i Wrocławia tylko 14 stopni. W większości Polski to około 16, ale są miejsca, gdzie te wskazania zatrzymają się aż na 19 stopnia. Jaka nauka płynie z piosenki Kasi Klich dla mnie, dla ciebie, dla przysłowiowej Marzeny Rogalskiej? Nad tym pochylimy się o 15.30 z samą zainteresowaną. Marzena Rogalska wpadnie do mnie niedługo. Jerzy Telesiński, koniecznie posłuchajcie największych przebojów lat 80. i 90., bo one bardzo dobrze robią.

To Eros Ramazzotti. Ostrzegam, słuchajcie go rozważnie. Swego czasu artysta zaprosił na koncert 98-letnią fankę z Florencji, o której zrobiło się głośno, bo pani Giustina przez kilka godzin nie odbierała telefonu, nie otwierała drzwi. Zaniepokojona rodzina zaalarmowała straż pożarną, prosząc, żeby weszła do jej mieszkania i sprawdziła, co się dzieje. Strażacy sforsowali drzwi zamknięte na dwa solidne zamki. Okazało się, że pani Giustina siedzi sobie w sypialni ze słuchawkami na uszach i w najlepsze słucha Erosa Ramazzottiego. Jeszcze raz ostrzegam, żeby potem nie było, że tu złote przeboje winne, okej?

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nuda. Nuda. O! To coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis, haki holownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.

0: Kasia Klich i lepszy model.
1: To w ogóle weszło do takiej mowy potocznej. Że wymienię cię na lepszy model.
0: I każdy wie, o co chodzi.
1: I każdy wie, o co chodzi. Także Jurek, staraj się, bo wymienię cię na młodszy model.
0: W tej piosence nic o młodszym nie ma, wiesz?
1: Aha, o lepszym jest tylko.
0: Ciekawe, czy...
1: Podświadomość mi podpowiedziała, że czas na przygodę z młodszymi.
0: Nie wiadomo, lepszy, gorszy, byle młodszy. Panie i panowie, ja gram Savage i idę do kąta sobie popłakać troszkę. No cóż.
1: Nie, płacz nie Jurek, będę. Nikt cię nie zastąpi. Żaden młokos.
0: No właśnie.
1: Naprawdę, dojrzałość.
0: Jednego bym jeszcze, wiesz co, do kąta.
1: Przeskoczył.
0: Ach, przeskoczył. Dziękuję ci, bardzo ci dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Jutro rozgryziemy kultowe zdanie. Dorośniesz, to zrozumiesz.
3: Ustalimy, co zrozumieliście, jak w końcu dorośliście.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 133 377 lub znajdź najbliższy oddział w Szczecinie na gers.pl.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
16: Star

0: i oddaj głos już dziś.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
6: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
7: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl
8: Reklama.

She's like the wind. Ona jest jak wiatr, mówią słowa piosenki, ale równie dobrze można by było tak powiedzieć o naszej Beacie Kozidrak, która zaśpiewa niedługo na dziedzińcu zamku w Lublinie. A my mamy podwójne wspaniałe zaproszenia na ten koncert. Kto chce pójść na Zakochaną w Lublinie, może sobie bilety wygrać w Radiu Złote Przeboje jutro rano. Jak? Sprawdźcie na złoteprzeboje.pl.

Can Take My Eyes Off of You i Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16 oczywiście tylko sprawdzone wiadomości, a w nich prezydent Stanów Zjednoczonych, który znów grozi Iranowi. Co więcej, wiemy na temat zapowiadanego na tę noc uderzenia na Iran. O tym usłyszycie za chwilę.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w czwartek, jest 11 czerwca. Na naszej antenie pora na wiadomości.
10: Donald Trump zapowiada mocne uderzenie w Iran już tej nocy. Czy w biurze Rzecznika Praw Dziecka dochodziło do mobbingu? Zajrzymy też do Krakowa. Jego ulicę przemierza dziś Lajkonik. Miriam Lipińska. Prezydent USA Donald Trump znów grozi Iranowi. W swoich mediach społecznościowych zapowiedział tej nocy mocne uderzenie sił amerykańskich, a w niedługiej przyszłości przejęcie przez USA kluczowej dla irańskiego sektora naftowego wyspy Kharg. Trump dodał, że Stany Zjednoczone przejmą też całkowitą kontrolę nad irańskimi rynkami ropy i gazu, podobnie jak stało się to w przypadku Wenezueli. Będzie wspólne, zamknięte posiedzenie sejmowych komisji dzieci

0: i Młodzieży oraz Polityki Społecznej w sprawie sytuacji w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka. To po medialnych doniesieniach o możliwym mobbingu w tej instytucji. TVN24 ujawnił historię kilkunastu pracowników biura kierowanego przez Monikę Horne-Cieślak, którzy mówią o psychicznym i fizycznym przeciążeniu, paraliżującym stresie, wypaleniu zawodowym czy nawet myślach samobójczych.
1: Chcemy zwołać komisje połączone, które niejako mają pewnego rodzaju funkcję kontrolną i też uchwalają budżet instytucji, żeby wysłuchać Rzeczniczki Praw Dziecka, żeby spytać ją o te informacje medialne, no i dać możliwość odpowiedzi na te zarzuty.
0: Mówi szefowa Komisji Dzieci i Młodzieży posłanka Monika Rosa. Rzeczniczka odpiera zarzuty podwładnych, kategorycznie zaprzecza też, by w instytucji dochodziło do mobbingu czy naruszania praw pracowniczych. Jest nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał Sławomira Patyrę, kandydata koalicji rządzącej. Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. A zastrzeżenia do nowego sędziego ma prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, który mówi, że prezydent powinien rozważyć, czy przyjąć od Patyry ślubowanie.
2: Prezydent ma prawo do pewnego zastanowienia. Całkowicie odrzucam, tak jak porobił mój świętej pamięci brat, to twierdzenie, że w gruncie rzeczy w tych sprawach prezydent jest tylko notariuszem.
0: Wybór nowej osoby do składu orzekającego w Trybunale był konieczny z powodu upływającej pod koniec czerwca kadencji sędziego Andrzeja Zielonackiego. Zostawiamy politykę. Po nocnych, intensywnych opadach deszczu w Małopolsce gwałtownie wzrósł poziom wody w górskich potokach i rzekach. Dunajec w Nowym Targu i rzeka Sękówka na stacji hydrologicznej Gorlice przekroczyły stany ostrzegawcze. W tym drugim miejscu poziom wody nadal szybko rośnie i według prognoz może na krótko osiągnąć stan alarmowy. Przed trudnymi warunkami w górach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. Ulewy powodują zalewanie niektórych szlaków, przez co mogą być one trudne do pokonania. I na koniec zmieniamy temat. Dziś po Krakowie harcuje lajkonik. To jeden z najważniejszych symboli Krakowa. Od XVIII wieku w oktawie Bożego Ciała, ubrany w tatarski strój i otoczony hałaśliwym orszakiem jeździec na białym koniku, pokonuje trasę ze zwierzyńca na rynek główny. Po drodze domaga się haraczu od kupców, a widzów uderza buławą.
3: Podoba wam się ten lajkonik?
4: Tak.
3: I co on robi?
4: Sypie cukierkami. I uderza.
5: Uderzy, to będziesz mieć szczęście.
0: Główny bohater, czyli lajkonik, występuje w ważącym ponad 22 kg stroju, który zaprojektował Stanisław Wyspiański w 1904 roku.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Szczecinie?
7: Ula Myszkinis. Jutro i pojutrze o 18:00 w Gryfińskim Domu Kultury koncerty jubileuszowe Teatru Tańca Ego W. To prężnie działająca grupa, która od lat kreuje nie tylko spotkania z tańcem czy teatrem, ale różnymi dziedzinami sztuki. A co ciekawego w Szczecinie? Jutro w Domu Kultury Słowianin o 15:00 będzie można zajrzeć za kulisy pracy DJ-a. Spotkanie i warsztaty z Grzegorzem Czerkasow, znanym jako DJ Twister. Wstęp na spotkanie wolny, na warsztaty obowiązują zapisy. Z kolei w Inku Inkubatorze sektorów kreatywnych o 18:00 okna wspomnień. Teatralna mozaika zbudowana z emocji, obrazów i fragmentów ludzkich historii. Spektakl łączy poezję i prozę. Wstęp wolny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o wcześniejszą rezerwację telefoniczną.
6: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
8: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Pogoda.
9: Na wschodzie, w Białymstoku, w Przemyślu, w Warszawie do maksymalnych 19 stopni, przeciętnie dzisiaj 16, a w Poznaniu, we Wrocławiu i w Szczecinie tylko 14 stopni. Sporo deszczu dzisiaj w wielu miejscach.
8: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: Okazuje się, że są takie produkty spożywcze, które naturalnie pomagają w walce z próchnicą zębów. O 16:30 powiem wam, które. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje, artystka znana i lubiana, ale zanim stała się tą Kasią Kowalską, wspierała takie formacje jak Talking Pictures, Fatum, Hetman Piersi czy Evergreen. Także kawał drogi przeszła artystka, żeby stać się tą integralną częścią Radia Złote Przeboje, którą jest, z czego jesteśmy bardzo dumni. Terence Trent D'Arby w Radiu Złote Przeboje, który przeszedł długą drogę od bycia Terencem Trentem D'Arbym, aż do stania się Sandaną Francesco Maitreją. Tak się teraz artysta nazywa.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Reklama.

0: Don't Leave Me This Way, Commune Arts w Radiu Złote Przeboje, w którym bierzemy się teraz za higienę jamy ustnej w bardzo przyjemny, spożywczy sposób.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Szczotkowanie i nitkowanie zębów nadal stanowią podstawę higieny jamy ustnej, ale coraz więcej badań pokazuje jednak, że to, co jemy, również odgrywa ważną rolę. Niektóre produkty spożywcze mogą wzmacniać szkliwo zębów, wspierać zdrowie dziąseł, a nawet pomagać w eliminacji bakterii powodujących próchnicę. Odpowiednio skomponowana dieta może być zaskakująco silnym sprzymierzeńcem w walce o zdrowy uśmiech. Pisze o tym The Optimist Daily. A że jest tego sporo, to wymieniam tylko tych najpyszniejszych sprzymierzeńców. Ser, liściaste warzywa, marchewka, jabłko, tłuste ryby, guma bez cukru, orzechy, produkty pełnoziarniste, a nawet truskawki. Polecam i zalecam.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Tani weekend. Wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Znowu lecicie?
2: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Mamusia?
9: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
13: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
14: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
15: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
16: Nasza wycieczka przejeżdża przez Szczecin. Podziwiajmy inwestycje mieszkaniowe dewelopera Siemaszko. Na prawo widoczna inwestycja przy ulicy Struga. Na legendarnych terenach Targów Szczecińskich, w samym centrum szczecińskiego Prawobrzeża, prowadzi stąd szybki tramwaj do centrum, a szkoły, centra handlowe czy urzędy są zawsze pod ręką.
17: Ceny promocyjne mieszkań od 9500 zł za metr i możliwość obejrzenia mieszkania. Więcej na siemaszko.pl.
18: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
19: Reklama.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Złote przeboje w drodze.
17: Popołudnie i wieczór z burzami na zachodzie kraju. W pozostałych regionach możliwy przelotny deszcz, więc pogoda nie sprzyja kierowcom. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać autostradę A1 w Łódzkiem. Między węzłami Mykanów i Radomsko doszło do kolizji trzech aut i po tym wypadku jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
12: Radio Złote Przeboje.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Sprawiał wrażenie człowieka poważnego, pozbawionego poczucia humoru, ale w rzeczywistości był postacią niemalże kabaretową. Mawiali bliscy Marka Grechuty. Zbigniew Wodecki określał go jako wstydliwego, nieśmiałego, romantyka, rumianego, uroczego blondynka, błękitnookiego, cherubinka i wrażliwca. Takie są gwiazdy Radia Złote Przeboje.

Time After Time i Cyndi Lauper w Radiu Złote Przeboje, w którym o 17 mówić będziemy o tym, że rusza Mundial. Są już pierwsze typy dotyczące wyniku meczu otwarcia. Więcej na ten temat punktualnie o 17.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Nuda. Nuda. O! To coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis, haki holownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Reklama.
14: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie. Pora na tylko sprawdzone wiadomości.
15: Prezydent Karol Nawrocki znów zawetował ważną ustawę. Patostreaming będzie karalny. Posłowie przyjęli przepisy. Dziś rusza piłkarski mundial. Są już pierwsze typy dotyczące wyniku meczu otwarcia. Miriam Lipińska. Trzecie podejście i trzecie prezydenckie nie. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. W porównaniu z poprzednimi ten projekt zaostrzał kary za oszustwa na rynku kryptowalut. Zawierał też prezydencką poprawkę. To jednak nie wystarczyło. A regulacji rynku kryptoaktywów wymaga Unia Europejska. Tymczasem przez Sejm przeszła dziś ustawa wprowadzająca kary za patostreaming, czyli nagrywanie, publikowanie i transmitowanie w internecie treści przedstawiające popełnianie przestępstw, na przykład aktów przemocy czy wandalizmu. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski liczy, że prezydent tę ustawę podpisze.
16: Myślę, że jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, że żaden odpowiedzialny polityk nie powie nie tym przepisom, że pan prezydent również podpisze ustawę, że pan prezydent również włączy się w tą ogólnopolską, można powiedzieć, kampanię walki z patostreamem i nielegalnymi treściami. Liczę na to, kibicuję temu.
15: Według raportu NASK, Państwowego Instytutu Badawczego, z patotreściami ma kontakt co czwarty polski nastolatek. Sejm przyjął dziś też ustawę w

0: wprowadzającą bon senioralny, czyli świadczenie dla osób powyżej 65 roku życia, których średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ta kwota będzie co roku waloryzowana. Seniorzy będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych nadmorskich i mazurskich miejscowości, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do słowackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublianie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
1: Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
0: Między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin, to o godzinę krócej niż w zeszłe lato. Festiwal Śląskie Smaki już się gotuje. W niedzielę będzie pachniało roladą i różnymi innymi śląskimi potrawami. Będą na przykład wariacje na temat wodzionki albo żury na różne sposoby, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
2: Ta sama potrawa może w zależności od przysłowiowej kucharki smakować troszkę inaczej. Chyba rolady można powiedzieć, że są takie najbardziej do siebie zbliżone. Natomiast już jeżeli chodzi o zupy, tu rzeczywiście każdy kucharz zawsze daje odrobinę swojego serca.
0: 20. jubileuszowy festiwal Śląskie Smaki w niedzielę w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie. W planach bitwa smaków, pokazy gotowania na żywo czy jarmark produktów regionalnych. Dziś rusza piłkarski mundial, a wieczorny mecz otwarcia wygra Meksyk, który pokona RPA. Tak przynajmniej typuje kot premiera Belgii o imieniu Maximus. Zwierzak ma przewidywać także wyniki wszystkich kolejnych spotkań na piłkarskich mistrzostwach świata w Meksyku, USA i Kanadzie. Nagrania z jego typami mają trafiać na Instagram.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: Pogoda.
5: W ciągu dnia i w nocy dzisiaj jeszcze deszcz. Najchłodniej na zachodzie w pasie od Szczecina przez Poznań aż po Wrocław tylko 14 stopni. Przeciętnie 16, ale w Białymstoku, w Przemyślu, w Rzeszowie ta temperatura może być wyższa, nawet 19 stopni.
4: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
5: Czwartek. Mnóstwo największych przebojów lat 80. i 90. No to co? No dobrze jest. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Pesymistów witam szczególnie ciepło i przytulam do serca, a optymistom przybijam piątkę. Numer 1.

Lutrusia McNeil zrobiła sobie przerwę od śpiewania, bo lubi sobie posiedzieć u siebie na farmie, za to Bryan Adams wręcz przeciwnie, z projektem Bare Bones po raz pierwszy zjawi się za chwilę w Polsce. Dwa akustyczne koncerty w Krakowie i Katowicach już w czerwcu, a u mnie Bryan Adams też już w czerwcu, a konkretnie 11 czerwca, czyli dzisiaj, teraz, już.

0: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
0: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

Cześć, jakby się człowiek chociaż na chwilę do tego 98 roku, co? Czy tylko ja tak mam? Nie. Pewnie nie tylko ja, prawda? NSYNC. Kto słuchał ich wtedy na CD-ku, ten był gość. Na czym słuchaliśmy Vanessy Paradis w 87 roku? No pewnie na szpulowcach, jak ktoś sobie z radia nagrał, albo na kaseciaku, prawda? Największe przeboje lat 80. i 90. w najlepszej cyfrowej jakości gram wam nadal.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
14: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
15: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Inwestycja w Szczecinie, o której wszyscy mówią? Osiedle Nowa Przystań, na Kępie Parnickiej przy ulicy Hejki. Lokalizacja tuż przy rzece, kaskadowa architektura nawiązująca do monumentalnych statków i zapierające dech w piersiach widoki z okien. Skorzystaj z promocji. Teraz mieszkania od 10 tysięcy za metr gotowe do odbioru. Zapraszamy na obejrzenie mieszkania pokazowego. Osiedle Nowa Przystań przy ulicy Hejki od pewnego dewelopera Siemaszko. Szczegóły na www.siemaszko.pl.
0: Reklama.
19: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Złote przeboje w drodze.
20: Do końca dnia na zachodzie burze, a w pozostałych regionach przelotny deszcz. To w pogodzie, a co na drogach? Ostrzegam przed problemami na S5 w pobliżu Łochowa w Kujawsko-Pomorskiem. To odcinek między węzłem Bydgoszcz-Zachód a węzłem Miedzyń. Po kolizji dwóch osobówek jeden pas w stronę Poznania jest zablokowany. Kierowcom przypominam też o zablokowanym odcinku autostrady A1 w Łódzkiem między węzłami Mykanów i Radomsko w stronę Gdańska.
19: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Gangsta's Paradise, Coolio, Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Tomek Brel, witam serdecznie.
1: Przebój lat 70. dodajmy.
0: To oczywiście. Numer jeden na naszej liście. Drogi przeboju, co tam po 18 na horyzoncie?
1: Po 18, słuchajcie, dzisiaj mała niespodzianka, jako człowiek kompletnie nietańczący zabierze was do tańca.
0: Fantastycznie, bardzo na to liczę. Jak przystało na czerwiec, zapraszam na maj w wykonaniu grupy Various Max.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Właśnie minęła 18, słuchacie Radia Złote Przeboje, czwartkowy wieczór przed nami. Teraz czas na wiadomości sportowe.
14: Sport w 30 sekund.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Na ten moment czeka cały piłkarski świat. Dziś pierwszy mecz mundialu na legendarnym stadionie Azteca. Meksyk zagra z Republiką Południowej Afryki. Meksykańscy kibice wierzą w swoją drużynę.
16: We have a chance! Viva Mexico! Aquí estamos por Mexico.
15: Mecz o godzinie 21, a ceremonię, która go poprzedzi, otworzy aktorka Salma Hayek. Główną gwiazdą muzyczną będzie Shakira. Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych w Fertogenbosch. Polski tenisista pokonał Australijczyka Jamesa McCabe'a 6-0-6-3.
13: Pogoda. W nocy najwięcej chmur na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zdecydowanie lepiej, choć na zachodzie i w centrum czekają nas przelotne opady deszczu. Temperatura od 7 do 11 stopni. Jutro przelotny deszcz, w centrum i na wschodzie miejscami burze z gradem. W Tatrach deszcz ze śniegiem, a na termometrach od 16 do 20 stopni. No proszę bardzo, prawie połowa czerwca, a w prognozach jeszcze pojawia się słowo śnieg. Na szczęście prognoza muzyczna w Radiu Złote Przeboje jest zdecydowanie lepsza. Za kilka minut pojawi się zespół, którego słuchaliśmy absolutnie wszyscy. Co nieczęsto się zdarza, co to za artyści? Cierpliwości, o tym już za chwilę. No a teraz chyba najbardziej znany kawałek zespołu Depeche Mode. Enjoy the silence.

0: To jest zespół, którego słuchaliśmy absolutnie wszyscy. Wszyscy ich lubiliśmy. Niektórzy nawet mieli plakaty tego zespołu. Co ciekawe, artyści, których my słuchamy obecnie, będąc dziećmi, też słuchali zespołu Roxette. Choćby Patrycja Markowska, z którą kiedyś na ten temat rozmawialiśmy.
1: Ja się po prostu naprawdę wychowywałam na tej muzyce. To były czasy podstawówki, ale już takiej tej późniejszej, czyli zejście w okres dojrzewania. Bardzo, bardzo bliska mi muzyka.
0: Tyle Patrycja Markowska. Teraz w programie cała muzyka Obywatel GC, a za kilka minut niezwykła piosenka, dzięki której niektórzy z nas przed laty ruszyli do tańca. Do czego zresztą nie chcą się przyznać.

To film Dirty Dancing. No, pamiętamy go doskonale. Oglądaliśmy ten film pewnie ze 100 razy, a i tak ilekroć jest w telewizji, to i tak oglądamy go po raz kolejny. A propos, pamiętam, jak to rozmawiałem z Agustinem Egurolą, czyli człowiekiem, który roztańczył Polskę. Pytałem go, jak to jest naprawdę z jaskółką, czyli podnoszeniem w tańcu. Pamiętamy, jak to Patrick Swayze podnosił, stojąc w wodzie, Jennifer Grey. No i Agustin Egurola przestrzegał, że to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. I najlepiej nie próbować tego w domu, a raczej na macie albo właśnie w basenie. No, klasyk pewnie by powiedział, jak patrzę, to umiem. Czwartkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Wczoraj wieczorem gościliśmy u siebie zespół Myslowic, czyli zespół, którego nazwa powstawała w Bólach. Panowie postanowili się nazwać od nazwy swojego rodzinnego miasta. Co, jak się okazuje, często się zdarza. No bo tak, mamy zespół Boston, mamy zespół Chicago, mamy też zespół Texas, chociaż w ich przypadku jest to wyjątek potwierdzający regułę, ponieważ członkowie zespołu Texas akurat pochodzą z Glasgow.

Paul McCartney i Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No to jest z pewnością duet wszechczasów. Ale znalazłem bardzo ciekawą historię związaną z tym teledyskiem. Otóż podczas kręcenia wideo McCartneyowie przebywali w posiadłości o nazwie Sycamore Valley Ranch. Jackson odwiedził ich i stwierdził, że musi tę posiadłość zakupić. No i faktycznie pod koniec lat 80. tak zrobił, zmieniając nazwę na Neverland. A reszta jest już historią.

0: to promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nuda. Nuda. To coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis haki kolownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM.

Bon Jovi w Radiu Złote Przyboje. Zaglądałem kiedyś do biografii Johna Bon Jovi i okazuje się, że za młodu pracował jako goniec w pewnym studiu nagraniowym. Za dnia faktycznie pracował, a w nocy, kiedy nikogo nie było, siedział i nagrywał pierwsze piosenki. Podejrzewam, że tak swoją drogą szef po latach może być z niego naprawdę dumny. A propos gwiazd i ich pierwszych w życiu zajęć, za moment przekonam was, że w tym temacie jest naprawdę sporo niespodzianek. Teraz Tina Turner.

0: Gdyby ktoś zastanawiał się, cóż może oznaczać nazwa tego zespołu, to sprawdziłem. UB40 to nazwa formularza, który wypełniają na Wyspach Brytyjskich osoby, które ubiegają się o zasiłek dla bezrobotnych. Właśnie, obiecałem kącik pod tytułem Moja pierwsza praca. No, w tym temacie jest sporo niespodzianek. Pamiętam, jak to Krzysztof Cugowski opowiadał nam, że w swoim życiu zajmował się między innymi zbieraniem tulipanów. Krzysztof Krawczyk kiedyś opowiedział historię, jak to w Stanach Zjednoczonych pracował jako kierowca limuzyny. No i wszystko było pięknie do momentu, kiedy nie trafił na wyjątkowo trudną pasażerkę.
1: Jeden dzień mówi, słuchaj, tak się nie jeździ w Ameryce z starszą panią limuzyną. Ja muszę mieć szklankę wody, ja nie mogę poczuć, by to się wylało. Słuchaj, oszczędzaj mnie troszeczkę. Ale gdzie Polakowi wytłumaczysz, nie? Ty wiesz lepiej jak zwykle, nie? Powiedziała, tak lubię, jak pan śpiewa. Ale muszę panu podziękować za tą pracę.
0: Ale w temacie zajęć, którymi parali się w życiu artyści, jest więcej niespodzianek. Choćby Michał Szpak, którego pierwsze zajęcie, no niespecjalnie było związane ze śpiewaniem.
2: Czasami wyjeżdżałem za granicę i na przykład pracowałem jako osoba, która układa płytki. Nosiła cement, tudzież sprzątała stoliki w restauracjach. Nie trwało to długo, bo później stwierdziłem, że albo poświęcam się jednej rzeczy, albo robię coś i łapię stos rok za ogon. Tak się nie da.
0: No dobrze, teraz w Radiu Złote Przeboje trochę na przekór pogodzie. Zawsze słoneczne, zawsze gorące rytmy zespołu Bonnie M.

0: Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje. W programie Cała Muzyka bywają najrozmaitsi goście. Z Izabelą Trojanowską też udało nam się porozmawiać. Plon tego spotkania poznacie już za kilka minut.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: rodzinnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
2: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
6: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Reklama. Dobra wiadomość jest taka, że już za kilka minut pojawi się pewna muzyczna niespodzianka. Piosenka, której powodzenie zaskoczyło nawet samą autorkę. Wszystko wyjaśnię za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe.
11: Sport w 30 sekund.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. Meczem Meksyku z RPA rozpoczną się dziś piłkarskie Mistrzostwa Świata. Pierwszy gwizdek o godzinie 21 czasu polskiego. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku będzie rozgrywany w innej formie niż dotychczas. Zagra w nim aż 48 drużyn. Tytuł broni Argentyna. Polscy siatkarze przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3 w swoim drugim meczu Ligi Narodów. W decydującej partii rywale wygrali 19-17. A jutro w kolejnym spotkaniu drużyna Nikoli Grbicza zmierzy się o godzinie 14 z Japonią.
10: Pogoda. Jutro przelotne opady deszczu, w centrum i na wschodzie miejscami burze z gradem. W Tatrach deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 16 do 20 stopni. W nocy najwięcej chmur na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zdecydowanie lepiej, choć na zachodzie i w centrum czekają nas przelotne opady deszczu. Temperatura od 7 do 11 stopni. 19 już za nami, a przed nami czwartkowy wieczór w programie Cała Muzyka. Teraz muzyczne rendezvous, które miało miejsce pod koniec lat 60. Wtedy to gdzieś na szkolnym korytarzu Waldemar Tkaczyk spotkał Grzegorza Skawińskiego. No i tak zaczęła się historia, która zaowocowała po latach powstaniem zespołu Kombi.

0: Pięknie, zespół AHA w Radiu Złote Przeboje. Zespół, na którego koncercie, pamiętam, jakiś czas temu bawiliśmy się doskonale. Zapraszaliśmy się, a potem wspólnie słuchaliśmy na warszawskim Torwarze. No było pięknie. Zespół AHA, czyli zespół, którego nie tylko my słuchaliśmy, ale gwiazdy nasze ulubione też. Pamiętam, jak to Kasia Skrzynecka rozpływała się na temat zarówno wokalisty tego zespołu, jak i jednego z teledysków.
1: Ten pan się nazywał Morten Harket, jakoś tak? Podkochiwałam się bardzo, był taki piękny teledysk, pamiętam, o takim komiksie, że dziewczyna czytała komiks i chłopak z komiksu wyciągał do niej rękę i wciągał ją do tego świata komiksowego i przeżywali fantastyczne przygody. Boże, jak ja się zakochiwałam w tym teledysku.
0: Można by opowiadać długo. Czwartkowy wieczór przed nami, teraz Maria Montella.

W niektórych kręgach nazywany jest artystą jednego przeboju, no ale podejrzewam, że absolutnie każda gwiazda chciałaby mieć na koncie tak wielki hit jak ta piosenka Words i Ever David. Artysta, którego dzisiaj pamiętamy z jednego wielkiego hitu, ale pewnie nie wszyscy wiedzą, że Ever David już na początku kariery nie bał się muzycznych eksperymentów. Po pierwsze, nagrał choćby wielki przebój Beatlesów, Strawberry Fields Forever po francusku. W trakcie swojej kariery współpracował z Vangelisem, a za oceanem nagrywał jako muzyk sesyjny z zespołem Toto. Czego chcieć więcej? I gdy na początku lat 80. powrócił do Europy, udało mu się podbić wszystkie europejskie listy przebojów. Nigdy później tego sukcesu już nie powtórzył. Czwartkowy wieczór przed nami, teraz artysta, który miał, ma i pewnie będzie miał wielkich przebojów bez liku. Santana.

No podejrzewam, że Kate Bush musiała być bardzo zaskoczona, jak nagle na listach przebojów zaczął pojawiać się ponownie po 40 latach ten kawałek. Wszystko za sprawą oczywiście serialu Stranger Things. Czwartkowa cała muzyka to Radio Złote Przeboje, za chwilę zespół Lady Punk. Panowie jakiś czas temu opowiedzieli mi niezwykłą historię, w którą trudno uwierzyć. O tym więcej za moment.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Tak. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie.
13: Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
19: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Tacy sami, zespół Lady Punk w programie Cała Muzyka. Ich początki nikną gdzieś w mrokach dziejów, ale z pewnością fani doskonale wiedzą, że działali za oceanem. Ruszyli na podbój Stanów Zjednoczonych, no i właśnie z czasem spędzonym w Stanach wiążą się niezwykłe historie. Jak to na przykład zespół Lady Punk odmówił grania przed Madonną?
1: Wydawało mi się, że zespół taki rockowy w ogóle przed kobietą występujący, to nie za bardzo. Ale no tak jak mówię, no ona miała jedną piosenkę, więc...
2: Nikt wtedy nie liczył tak naprawdę, nikt nie znał jej...
1: To nie było tak, że myśmy z wielką Madonną nie chcieli zagrać.
2: Nie, to ona była tak samo znana w Ameryce jak i my. Czyli dokładnie tak samo, więc jak dwóch takich samych, dwie nie gwiazdy i jedna musi być support, to sorry.
0: No, śmiechu jak zwykle było co niemiara, ale w Stanach zdarzyło się zdecydowanie więcej takich ciekawych historii. Więcej o tym za moment.

0: emocje.
1: To był początek lat 80. Betty Davis Eyes w Radiu Złote Przeboje. Początek lat 80. to też czas, kiedy powstaje zespół Lady Punk. Fani być może pamiętają, jak to panowie próbowali zrobić karierę za oceanem. No, niestety, jak to często bywa, gdy już realizujemy swoje marzenie, okazuje się, że diabeł tkwi w szczegółach.
2: Jak się ma 20 parę lat, nie wiem, tam Janek, ja po 25, 6 lat czy 8, jak się ma, wyjeżdża pierwszy raz na zachód prawdziwy, bo to my nie wyjeżdżaliśmy do Niemiec czy gdzieś tam, więc wyjeżdżasz od razu do Kalifornii czy do Nowego Jorku, kiedy mało kto w ogóle wyjeżdżał, no to to jest szok. To na początku było przyjemne, natomiast rzeczywiście tak mi się wydaje, że nie byliśmy tak naprawdę dobrze przygotowani do tego.
3: Nie byliśmy też przyzwyczajeni do w ogóle do takiej pracy, jaka tam była, bo to polegało na tym, że myśmy wstawali o 6 rano i o godzinie 2 w nocy kładliśmy się spać.
1: Początkowa fascynacja zamieniła się w niechęć.
3: Ta niechęć na przykład z mojej strony przynajmniej polegała na tym, że oni zaczęli troszeczkę jakby zmieniać kapelę w ogóle. Myśmy jeździli również oprócz wywiadów do fryzjerów, prawda? Oni nam jakby chcieli nas ustawić, dawali nam jakichś muzyków, którzy po prostu chcieli, żeby oni komponowali nam utwory. Wiesz, to już się robiło coś takiego, jakby na totalną, zanosiło się na totalną zmianę zespołu. No, mi zupełnie o to nie chodziło. Ja wiedziałem, jak chcę kapelę zrobić, wiedziałem, jaki to będzie zespół i jakiekolwiek zmiany w tym zespole po prostu ten zespół by pogrzebały. No i ja przynajmniej powiedziałem, że absolutnie nie będę chciał jakby tam wracać i robić kontynuować tego kontraktu.
1: No i pamiętam, jak to ostatnio rozmawiałem z Janem Borysewiczem, przyznał, że nie ma żadnych wątpliwości, że gdyby kariera za oceanem ułożyła się inaczej, zespołu Lady Punk na pewno by już nie było.

0: Oczywiście. Do ostatniej nutki Kraftwerk w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 20, za chwilę nasza radiowa strefa gości programu Cała Muzyka.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 133 377 lub znajdź najbliższy oddział w Szczecinie na gers.pl.
6: Uwaga, Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy! Reklama.
7: Pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj nasz stały cykl Pewnego Razu w Muzyce, czyli bardzo znani artyści od niekoniecznie znanej powszechnie strony. Dzisiaj zespół, który podarował nam fantastyczne muzyczne chwile pod koniec lat 90., nagrywając wielki hit Dzień Gorącego Lata. Zespół Big Day. Za moment urządzimy sobie niezwykłą podróż przez kilka ostatnich dekad.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce zespół, który na scenie jest już kilka dekad i jak pewnie pamiętacie, zafundował nam niezwykłe muzyczne, gorące chwile w wakacje roku 1997. Jedno z najbardziej znanych muzycznych małżeństw w Polsce, czyli zespół Big Day, dzisiaj będzie bohaterem naszego stałego cyklu Pewnego razu w muzyce.

0: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce czeka nas niezwykła podróż przez kilka ostatnich dekad historii polskiego show biznesu. Czy zespół Big Day zastanawiał się kiedykolwiek, co mogliby robić w życiu, gdyby nie muzyka?
1: Nie mam pojęcia. Ja miałam różne plany, wiesz, tak naprawdę na życie, bo tak naprawdę w ogóle to miałam być polonistką. Od tego się zaczęło, przecież ja studiowałam filologię polską. A później co dalej? No być może dziennikarstwo, być może coś zupełnie innego po drodze by się gdzieś tam pojawiło. No, ale oczywiście dopadła mnie muzyka, ponieważ tak naprawdę muzyka była we mnie zawsze, odkąd pamiętam, byłam dzieckiem i zawsze po prostu dom był pełen muzyki. I szkoła muzyczna, i wszelkie możliwe akademie, i wszelkie możliwe po prostu występy gdzieś tam, no gdzie się tylko dało tak naprawdę. Czyli to taka droga też dość typowa, wydaje mi się, dla osób śpiewających, że trzeba przejść te wszystkie etapy. No ale mówię, po drodze pojawiła się sytuacja związana z graniem, no i uznałam, że to jest moja miłość. To jest to, w czym się najbardziej odnajduję i jest mi z tym dobrze.
2: Tak, trochę pogramy, a potem zobaczymy.
1: Poza tym tak naprawdę też tak było. Uznaliśmy, że trochę pogramy i zobaczymy, czy to pójdzie, czy to zażre, jak to się wtedy mówiło. No i jak się okazało, tak jest do dzisiaj, czyli te wszystkie rozwiązania tymczasowe okazują się najtrwalsze.
0: Ale oczywiście nie ma to nic wspólnego ze znanym przysłowiem, że prowizorka najdłużej się trzyma. Co to, to nie. Zespół Big Day dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Ich największy przebój, czyli Dzień Gorącego Lata, ma, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, bardzo niezwykłą historię. No właśnie, czy Dzień Gorącego Lata sami uważają za swój największy przebój? Jak to naprawdę było?
2: Najczęściej emitowany. Może tak. My mieliśmy w latach 90. taki numer jak Przestrzeń, Świetle i we mgle, Mój znak, czy cover Klęczona, który zrobiliśmy. Kiedyś znów zawołam cię, które były dużo, dużo wyżej na listach przebojów. Wtedy, kiedy się ukazały. Natomiast w Dzień Gorącego Lata rozkręcało się z roku na rok i tak. I dzisiaj jest to prawdziwy monster, jeśli chodzi o emisję radiową, z czego jesteśmy dumni, bo to też zostaje się w historii i to tak naprawdę mocno.
1: Ale tak naprawdę ta piosenka miała swoje takie różne dziwne losy, bo weszła na płytę Iluminacja jako ostatnia. Czyli tak naprawdę brakowało nam już tylko kawałeczka materiału, o który zresztą prosiła firma, bo to był czas, kiedy nagrywały się te płyty dość długie, dłuższe, jeśli chodzi o czas trwania. I zależało im na tym, żeby jeszcze coś tam dograć. No i tak naprawdę byliśmy trochę postawieni pod ścianą, bo materiał był gotowy, prawie że, i ustaliliśmy z Marcinem, kurczę, no co tu zrobić, no nie ma piosenki jakiejś takiej, no co tu zrobić.
2: Na szybko chodziło.
1: I Marcin
2: szybko
1: wygrzebał coś tam, jakąś starą właśnie, stary tekst starej piosenki z szuflady i mówi, słuchaj, coś takiego mam. I zaśpiewał mi to gdzieś tam w kuchni, pamiętam, wziął gitarę akustyczną i próbował jakoś skleić te słowa i na nowo zaśpiewać, ponieważ on już może sam opowie, jak powstawała ta piosenka, ale tak naprawdę ta piosenka na początku miała takie losy, takie sobie. Firma w ogóle niechętnie w ogóle chciała ją lansować, tak naprawdę zupełnie na co innego stawiali, a my się jakoś uparliśmy, że skoro płyta ma wyjść w czerwcu, to może wypuśćmy taką piosenkę, która jest naszym zdaniem no najbliżej chyba, temu, co za chwilę, czyli będzie lato, będzie ciepło, będzie przyjemnie.
2: Tak, tak. Pierwszy pomysł był na inny singiel na początku, a w Dzień Gorącego Lata chcieli we wrześniu wypuścić.
1: Ale tak naprawdę kompletnie nie mieliśmy jakby pojęcia, co się z tą piosenką stanie. To był czysty eksperyment po prostu. Nikt z nas nie przypuszczał, że ona się tak rozhuśta, że się tak rozhula. I tak jak powiedział Marcin, to wszystko też wymagało czasu. Na samym początku ona tak sobie radziła, tak sobie, powiedziałabym nawet. Dopiero rok kolejny, następny pokazywał, że z tego się robi jakiś właśnie monster.
2: Tak jest.
1: Tak jest, który nas właściwie no tak, no nie mogę powiedzieć, że zniewolił, ale w jakimś sensie chyba określił pewne rzeczy, co dla nas też jest takie sobie, bo my zrobiliśmy dużo różnych rzeczy, dużo różnych piosenek, bardzo, bardzo różnych.
2: Ponad setkę.
1: I one są gdzieś tam w tej chwili w odwodzie. Tak naprawdę, jeśli się mówi o nas i myśli, no to jest jakby taki taka sztandarowa piosenka, która ma świadczyć o tym, co zrobiliśmy. I to jest troszeczkę takie czasami nie do końca prawdziwe przecież. Ale rzeczywiście to się rozkręcało długo, no i wygląda tak, jak
2: tak, widać. Bo to jest piosenka, która nie określa zespołu, ale jest jego znakiem.
1: Ale jest jakąś częścią. Ale jest jakąś częścią.
2: Jest jakąś częścią, to przecież my, oczywiście, że tak.
0: My, czyli zespół Big Day, który jest bohaterem dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce. Kilka dekad na scenie, z czego jako artyści są najbardziej dumni po takim okresie czasu?
1: Ja myślę, że jestem, ja mogę sobie powiedzieć, że jestem dumna chyba z konsekwencji, czyli z tego, że obraliśmy jakąś drogę i cały czas nią idziemy i po drodze nie zrobiliśmy, mam wrażenie, nic takiego, co by mogło dzisiaj jakoś być przez kogokolwiek źle odbierane, czyli robimy po prostu swoje, rzetelnie i staramy się po prostu być temu wierni. Myślę, że to jest, z tego mogę być dumna, tak dzisiaj, szczerze mówiąc. No i oczywiście to, że udało się spełnić marzenie w postaci śpiewania, no bo dla małej dziewczynki, która marzyła po prostu o śpiewaniu, nagle taka perspektywa, która się gdzieś tam pojawiła w życiu, była takim szczytem marzeń, no i że do dzisiaj to trwa, to jest absolutnie jakieś mistrzostwo świata. Ja myślę, że z tego jestem dumna.
2: Ja w 100% się podpisuję pod tym, co powiedziała Ania. No i z tego, że udało nam się zrobić tych kilka albumów, myślę, fajnych i jestem też dumny z tego, kiedy właśnie słyszę nawet ten w Dzień Gorącego Lata po raz milionowy gdzieś tam w sklepie, w taksówce czy gdziekolwiek. No jestem dumny, że cały czas, że pamiętam, jak byłem dzieciakiem i słuchałem Czerwonych Gitar, tak sobie liczyłem, że o kurczę, tę piosenkę to już 12 czy 15 lat w radio grają, ale fajnie. I też mogę teraz się tym poszczycić, że mam piosenkę, która od ponad 20 lat, czy 20 kilku gości na antenie. To jest super, że ktoś cały czas ufa, że po drugiej stronie jest też słuchacz, że jest i radiowiec, który to puści, i jest słuchacz, który to odbierze cały czas pozytywnie. To jest super, naprawdę też. No to jest wielkie, wielkie osiągnięcie, nie każdemu dane, bo niektórzy nagrywają mnóstwo świetnych, cudownych albumów, ale nie mają takiego, też takiego silnego strzału, który może być, no tak jak rozmawialiśmy, przekleństwem złota, ale fajnie, fajnie, że jest.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM.

0: razu w muzyce.
1: Gdyby zajrzeć do pewnej internetowej encyklopedii o dzisiejszym bohaterze, czyli zespole Big Day, można by przeczytać: znakiem firmowym zespołu są współbrzmiące ze sobą głosy małżeństwa wokalistów, Ani i Marcina.
2: Tak, to nam zredagował na naszą stronę internetową jeden z fanów, ponieważ poprosiliśmy kiedyś ludzi, którzy dobrze znają zespół, żeby taki ogólny rys stworzyli oni, bo nam było po prostu dziwnie i głupio sobie tak pisać, więc te wszystkie złote myśli o nas to są z zewnątrz.

0: Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, całkiem na miejscu jest pytanie, jak się poznali. Czyli innymi słowy, kto kogo poderwał?
1: Ja chyba podrywałem. Albo tak razem, nie wiem. No, jak to było?
2: Jak to było?
1: Ja podrywałem pewnie, tak.
2: No opowiadaj, Marcinek,
1: tak, no ja podrywałem. Tak normalnie... Tak normalnie, jak się podrywa.
0: Razem na scenie, razem w studiu, razem w domu. Dlatego aż prosi się zadać pytanie, czy zdarza im się przynosić przysłowiową robotę do domu?
2: Przynosimy robotę do domu, jak najbardziej.
3: Zdecydowanie.
2: Wiesz, no oczywiście staramy się troszeczkę czasem to pooddzielać jakoś sensownie, ale no tak czy inaczej tak naprawdę się tego nie da dobrze zrobić, ponieważ chociażby z tego względu, że robimy w domu bardzo wiele rzeczy związanych właśnie z naszym graniem, czyli wiele piosenek tam powstaje, tam powstają miksy, tak? Domowe studio jest, więc robota jest w domu. W domu jest po prostu wszystko, życie, robota i to wszystko, co jest z naszym życiem w ogóle związane.
0: Początki zespołu Big Day sięgają roku 1992, więc to już kilka dekad na scenie. A ponieważ dzisiaj w pewnego razu w muzyce na pewno będziemy podróżować przez ostatnie lata w muzyce, to na pewno też powspominamy lata 90., kiedy zaczynali. Z czym kojarzy im się ta dekada?
3: Nic nie pamiętam. Za dużo graliśmy.
2: Kojarzy mi się na pewno właśnie z taką potworną ilością właśnie wyjazdów, to z pewnością, to co powiedział Marcin. Czyli wiecznie gdzieś tam kursowaliśmy, a więc muzyka jeszcze raz muzyka, która wchodziła z każdej strony i była w nas i wszędzie na okrągło. Że nie było czasu tak naprawdę odetchnąć i pomyśleć o życiu prywatnym po prostu. Z tym mi się kojarzy. Kojarzy mi się z pewnością, no właśnie z tą otwartością, z taką otwartością, że można było poznawać masę ludzi, ciągle jeździć, ciągle być w ruchu. To ewidentnie lata 90. I wydaje mi się, że jakaś taka siermięga gdzieś w tle jeszcze tego wszystkiego mi się kojarzy.
1: Kraj był dużo biedniejszy też wtedy.
2: Pamiętam takie właśnie wszystko. Siermiężne koncerty, że to takie było nie zawsze dorobione, nie zawsze fajne. Zimne garderoby, jakieś takie rzeczy też pamiętam, które właśnie były wtedy dość powszechne, mam wrażenie, ale to było urocze i to było jedyne i nie oddałabym tego za nic po prostu. Te przeżycia są cudowne.
0: Prawdą jest, że na lata 90. patrzymy często przez różowe okulary. Z jednej strony miło je wspominając, ale z drugiej strony pewnie nikt nie chciałby się cofnąć w czasie o te 3 dekady. Świat dookoła nas zmienił się nie do poznania, zmienił się również show biznes.
3: Bardzo, przede wszystkim bardzo. Wydawanie płyt się zmieniło, ponieważ ludzie kupują śladowe ilości nośników, tak zwanych, brzydko mówiąc. Czyli tych płyt twardych sprzedaje się bardzo niewiele. Natomiast no, jest cały streaming i internet, czego w latach 90. kompletnie nie było i nikt nie był na to przygotowany, też myślę, nawet i po 2000 roku jeszcze. To dopiero ostatnio wszystko zostaje jakoś usystematyzowane i ułożone w określone ramki, że to jakoś tam działa w jakiś sposób, ten cały streaming. Natomiast wcześniej, no tak jak mówię, to było sprzedaż płyt, 90. lata. Prawdziwych płyt. Więc sprzedawały się ogromne ilości tego. Teraz ja nie wiem, jakie to są ilości. To są ilości typu 2, 3 tysiące, 5, 10. To jakieś śmieszne. Czyli teoretycznie rzecz biorąc, wszystkie nasze poprzednie płyty są multiplatynowe.
0: Na pewno sporo zmieniło się również od lat 90., jeżeli chodzi o nagrywanie piosenek i pracę w studio. Czy zespół Big Day, słysząc po latach swoje utwory sprzed 30 lat, myśli o ich poprawieniu, wykorzystując najnowsze technologie? Bo przecież wielu artystów uległo temu trendowi i postanowili niektóre swoje płyty albo niektóre swoje piosenki nagrać jeszcze raz.
3: Tak, myśli się o tym.
2: Oczywiście. To jest nieustający, moim zdaniem, taki dylemat twórcy, czyli że to, co powstało kiedyś, onegdaj, cały czas mam wrażenie, że można byłoby to zrobić lepiej po latach, można by w tym podłubać, może jednak byłoby jakoś bardziej, wiesz, cudownie. Natomiast mam jednak wrażenie, że po latach chyba do tego dojrzałam ja osobiście, że wydaje mi się, że te rzeczy, które zostały wtedy zrobione, muszą takie pozostać, ponieważ one już naprawdę stracą świeżość, stracą coś takiego absolutnie unikatowego, co było charakterystyczne tylko wtedy, po prostu dla nas, dla tego, co my stworzyliśmy. Także wydaje mi się, że wiesz, grzebanie w tym po latach, no może, kto wie, może kiedyś dojrzejemy do takiej myśli, że trzeba będzie coś tam poprzerabiać, ale mam jednak wrażenie, że to powinno takie pozostać, bo to jest po prostu prostu swoiste i takie ma być. Ale niewątpliwie pojawiają się ciągle takie myśli, że coś zostało niedorobione, źle zrobione, że szkoda, że niedopilnowane, że teraz byśmy zrobili to lepiej, że teraz jesteśmy dojrzalsi, więcej wiemy, że można by było naprawdę, ach, góry przenosić po prostu. Widocznie taka jest droga i ona taka musi być.
0: Zespół Big Day dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. 30 lat na scenie, dlatego nasza historia, nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
4: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje na fali. 89,8

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Ale sztosy.
12: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka. Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18:30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20:25 w TVP1.
17: 3:17:41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8:11.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce zespół, który jest na scenie od początku lat 90. Jak można przeczytać w pewnej internetowej encyklopedii, znakiem firmowym zespołu są współbrzmiące ze sobą głosy małżeństwa wokalistów Ani i Marcina. Dzisiaj na pewno spróbujemy policzyć, ile koncertów zespół Big Day zagrał w swojej karierze, a są to zapewne liczby idące w tysiące. I o kilku niezwykłych koncertowych wydarzeniach na pewno też wspomnimy. Jeden z takich koncertowych wypadków jest owiany mgiełką tajemnicy.

0: Na pewno dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zajrzymy do garderoby zespołu Big Day. Na razie sprawdźmy, czy prawdą jest, że liczba koncertów, jakie zagrali od początku swojej kariery, powoli dochodzi do 2000. Ile tych koncertów było od lat 90?
1: 1500 myślę, że zagraliśmy na pewno, ale jak to wygląda dokładnie, to kiedyś prowadziłem rachubę, pamiętam w 90-tych latach, ale graliśmy dużo, dużo więcej. Były lata, że graliśmy, nie wiem, 130 koncertów rocznie, czy tego typu. To myślę, że te pierwsze lata to nabiły większość. W tej chwili jest to kilkanaście koncertów, ale to też wszystko inaczej jest teraz przygotowane. To ma troszeczkę inne ręce i nogi.
0: Koncertowych historii, koncertowych opowieści, a także wpadek dzisiaj na pewno nie zabraknie. No, ale obiecałem, że zajrzymy do garderoby zespołu Big Day. Co ciekawego można tam znaleźć?
1: Kanapki, ciasteczka.
2: Takie różne różności, tak, zdecydowanie. Ten,
1: jesteśmy napoje, dorośli.
2: Ale nie mamy wymagań właśnie tego typu, takich wygórowanych.
1: Nie mamy tutaj.
2: Czasami rzeczywiście po jakimś małym drinku wypijemy, czy po jakimś tam kieliszku wina i to jest tyle właściwie. Ale nie ma żadnych przede wszystkim jakichś takich, tak jak mówisz tutaj, że historie... No, bardzo niewiele, o tak.
0: Może faktycznie, gdyby porównać wymagania koncertowe zespołu Big Day do wymagań na przykład Beyoncé czy Madonny, to lista jest wyjątkowo krótka. Zdecydowanie dłuższa jest lista nagród i wyróżnień, które zespół zgromadził na swoim koncie, począwszy od lat 90. A to nagroda Dziennikarzy Muzycznych za płytę W świetle i we mgle. A to nominacja do Nagrody Fryderyk w kategorii Debiut Roku. Złota płyta dla albumu Kalejdoskop, czyli ponad 100 tysięcy sprzedanych płyt w roku wydania. Wreszcie wygrana w plebiscycie telewizji na wakacyjną piosenkę wszechczasów. A chodzi oczywiście o Dzień Gorącego Lata. Po drodze była nawet nagroda prezydenta miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Gdyby nie muzyka, jak sami słyszeliśmy już dzisiaj, pewnie zarówno Ania, jak i Marcin mieliby zupełnie normalne prace. Tak jak to było przed erą zespołu Big Day.
2: Moją pierwszą pracą była praca w sklepie z okularami słonecznymi. Trwała bardzo krótko, ponieważ jakoś za chwilę zespół Big Day się zaczął rozkręcać i okazało się, że właściwie no, nie mam czasu po prostu nawet. Nie mam czasu na pracę.
1: Tak jest. A ja byłem KOWC-em. Pracowałem w Domu Kultury 2 lata. Może tak, jakoś tak, nawet na pół etatu. Chodziło po prostu o taką opiekę nad zespołami, organizację koncertów, także, ale byłem też od wszystkiego. Oczywiście musiałem umieć przykręcić rurkę, zmienić grzybek w kranie, żarówkę, świetlówkę, jakieś takie półkonserwatorskie prace robiłem przy okazji tego, ponieważ jestem elektronikiem, więc przy okazji zatrudniono mnie jako elektryka, także na 1/64 etatu.

0: skoro już tak daleko wybiegamy w przeszłość, no to cofnijmy się jeszcze do czasów szkolnych. Jak z muzyką radzili sobie, gdy byli uczniami?
1: Wiesz co, no ja chyba nie byłam złą, tak jak mówię, bo wszystkie możliwe akademie, jakieś takie występy, no to zawsze gdzieś tam występowałam, więc tutaj nie było nigdy źle. Ale pamiętam, że te lekcje muzyki były po prostu nudne, szczerze mówiąc. Że to było jakieś takie natarczywe powtarzanie jakichś takich schematów, a tak naprawdę szkoda, że właśnie nie uczono nas być może muzyki na fajnych piosenkach, które gdzieś tam pewnie zrobiłyby dużo więcej dobrego po prostu w tych dzieciach. To chyba bardziej to. Myślę, że to bardziej było związane z taką nudą po prostu. A tak w ogóle to szło mi dobrze chyba w miarę.
2: Tak, a mi szło pewnie średnio, ale pamiętam, że w średniej szkole jakiś nabór na siłę do orkiestry dętej i robiłem wszystko, żeby do tej orkiestry dętej nie trafić, bo mi się kompletnie nie chciało tego robić. I pamiętam, że pan, który grał na pianinie i prosił o powtarzanie dźwięków, ja robiłem wszystko, żeby być kompletnie z boku, żeby mnie tylko zostawili w spokoju. Zresztą cała klasa robiła wszystko, każdy wył tak, żeby go nie wzięto do orkiestry dętej, która była w mojej szkole okropna, nie dało się tego słuchać.
1: No może właśnie
2: może
1: tego,
2: dlatego,
1: może
2: że na siłę, tego. Wcielano na siłę.
1: A poza tym już wzięto tych wszystkich, którzy
2: nie chcieli, nie mieli nie talentu. Tak jest.
0: Zespół Big Day dzisiaj pewnego razu w muzyce, kilka dekad na scenie, dlatego nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce zespół, który zafundował nam niezwykłe muzyczne lato roku 1997. Jak już słyszeliście, dzisiaj piosenka Dzień gorącego lata miała mieć swoją premierę we wrześniu. Przy takim rozwiązaniu upierała się wytwórnia. Na szczęście zespół postawił na swoim.

0: Dzisiaj z zespołem Big Day podróżujemy przez kilka ostatnich dekad. Zespół powoli zbliża się do bardzo okrągłej rocznicy. Czy szykują jakieś niespodzianki?
1: Coś pewnie wymyślimy, tak. My regularnie gramy, szczególnie latem gramy koncerty. Natomiast myślę, że coś specjalnego trzeba będzie zrobić. Na 25 zrobiliśmy w Olsztynie taki koncert z przyjaciółmi, no ale to tak bardziej lokalnie. Myślę, że może coś większego się uda.
0: Zespół Big Day, który jest bohaterem dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce, przyznaje, że dzień gorącego lata nie od razu zaczął triumfować na listach przebojów, ale z upływem lat stał się, jak to określili, prawdziwym monsterem. No właśnie, jak wygląda wymarzony dzień gorącego lata dla zespołu Big Day? Czy mają jakieś ukochane letnie kierunki?
2: Tak naprawdę najczęściej i absolutnie jest to takie miejsce kultowe, które odwiedzamy wielokrotnie w ciągu roku, ale w lato to w ogóle absolutnie, to jest Sopot. I tam po prostu, no musimy być co roku w lato, ewidentnie w lato.
1: Mamy swoje spacerowe ścieżki, tam swoje miejsca.
2: To jest takie miejsce ukochane, dokładnie. Natomiast, widzieliśmy już wiele różnych fajnych miejsc, no i jest ich jeszcze strasznie dużo do zobaczenia, także... No, ale myślę, że chyba tak naprawdę Sopot jest takim miejscem, gdzie czujemy się cudownie w lato.
0: Lato, wakacje kojarzą nam się przede wszystkim z imprezowaniem. Czy jeżeli chodzi o okołokoncertowe przygody, czy zespołowi Big Day zdarzały się przed laty harce?
2: No były, wiem, takie
1: były
2: harce. Były harców masa.
1: Były takie harce.
2: Masa harców była, tak.
1: Tak, straż pożarna przyjeżdżała, hotele w ruinie.
2: To chyba akurat nie my.
1: Zawsze było na kogo innego.
2: Na szczęście zawsze można było na kogoś innego zrzucić.
1: Czy było dużo takich koncertów spędowych? Tak. Dużo koncertów spędowych, że grało
2: w większym towarzystwie zazwyczaj imprezy, zatem...
1: I zawsze mówili, że Big Day to ten spokojny i oni nie mogli tego zrobić.
0: A tak swoją drogą, czemu tak spektakularne imprezy jak przed laty już się nie zdarzają? Czy to jest kwestia tego, że członkowie zespołów są starsi i mają mniej pary? Czy też może to jest kwestia wszechobecnych aparatów, które mamy w smartfonach?
2: No myślę, że jedno i drugie, ewidentnie.
1: Myślę, że gdyby kiedyś były telefony komórkowe, to byłaby
2: też
1: bieda.
2: Nie zawsze. Tak. Myślę, że ewidentnie, chociażby właśnie te telefony komórkowe, które każdy może w każdej chwili uruchomić, to wszystko działa, jakby to działa właśnie przeciwko takim imprezom. No i nie wiem, czy właśnie może towarzystwo, może ludzie są jakby trochę też spokojniejsi, trochę inaczej, może się bawią w ogóle dzisiaj?
1: To ja myślę, że to podglądactwo ich gasi właśnie.
2: To też.
0: Jedno nie ulega wątpliwości. Gdyby przed laty każdy miał w kieszeni telefon z aparatem, to pewnie po wydarzeniu, które miało miejsce na jednym z koncertów, cały internet byłby zalany dość kompromitującymi zdjęciami. Przedmiotem, który zagrał wtedy pierwsze skrzypce, były spodnie.
1: Nieśmiertelne czerwone dżinsy, które były śmiertelne, miały chyba rok czy coś i zawsze je zakładałem na koncert. Nie pamiętam, który to był rok. No były to oczywiście 90. lata i pamiętam, były takie dość strome schody na scenę i wchodząc na scenę usłyszałem takie trrrt i śmiech Anki Ortodox, która stała z tyłu, która się zgięła w pół. Ja się obejrzałem i mówię, kurczę, pół tyłka mi widać. Ale wszedłem tak prosto na scenę, jak stałem i tyłem się wycofałem po koncercie. Po prostu nie obróciłem się ani razu do publiczności bokiem. Grałem prosto, z przodu wyglądały dobrze, a z tyłu było mi pośladek widać bardzo mocno.
2: Ale pamiętam, że mieliśmy bardzo
1: Wszyscy
2: fajne
1: mieli ubaw, zespół miał ubaw, a ja jak posąg odegrałem swoje i się wycofałem.
2: A co ten Marcin taki był jakiś nieswój dzisiaj? Potem takie pytanie. Jakiś taki sztywny. W ogóle się nie uśmiechnął, nic nawet nie zagadał.

0: Zespół Big Day dzisiaj w pewnego razu w muzyce. W jednym z utworów zespołu Big Day jest, jak fani pewnie doskonale wiedzą, kilkusekundowa pauza. Pauza, która niejednego DJ-a radiowego przyprawiła o zawał. Czy zespół Big Day w ogóle zdaje sobie z tego sprawę?
1: Wiemy, donoszono nam o tym wielokrotnie, że to była bardzo, bardzo stresująca pauza, a miała być taka urocza i taka w ogóle ładna. Okazało się, że...
2: Tak, tam miały startować ptaki. Miał być taki odlot ptaków właśnie w tamtym momencie. Nie wiem, czemu nam te ptaki przyszły do głowy. Potem się okazało, że ze zbioru nagrań z jakiejś takiej płyty CD, gdzie to było, realizator, który ówcześnie robił płytę, Jarek Pruszkowski, tylko już niestety nie ma między nami, stwierdził, że tak naprawdę to są prawa autorskie też, to ktoś nagrał i to nie powinniśmy używać takich gotowców, chyba że pójdziemy do Parku Narodowego i sobie nagramy i będziemy mieli własne, ale niestety nie było już jak, trzeba było płytę kończyć i zostawiliśmy tą pauzę, myślę, ciut przydługą, no ale została.

0: dzisiaj zespół Big Day, jakiego nie znaliśmy. A propos, czy zespół jeszcze w erze przedinternetowej znajdował o sobie jakieś dziwaczne plotki w prasie?
1: Najróżniejsze ploteczki krążyły. Między innymi to, że mamy dziecko, którego nie chcemy pokazać, że gdzieś tam je schowaliśmy, skitraliśmy i w ogóle coś takiego.
2: No, były tematy, był temat, że ja nie żyję.
1: Był, o, to był ciężki temat.
3: No, to był ciężki temat, ja po prostu zdębiałem odbierając telefon. Jeden artysta powiedział drugiemu znanemu artyście, który powiedział znanemu artyście, i dowiedział się nasz były menadżer o tym. I zadzwonił taki roztrzęsiony, ja odebrałem telefon i on o tak westchnął. O Jezu, dobrze. A ja mówię, co się stało? No bo nie żyjesz. No to było słabe, ale no tak, ktoś to wymyślił. I próbowaliśmy ten głuchy telefon zlokalizować, jak to poszło. Rzeczywiście kilka osób, nie powiem kto, znanych, nie wiem skąd to przyszło do głowy, za dużo napojów.
1: Na początku nie znamy właściwie, to już tylko właściwie, że ten mi powiedział. Ja nie, bo tamten, wiesz, i to coś takiego.
3: I jak to ktoś powiedział, no co się martwicie, dobrze, że mówią.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM.

0: Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka. Reklama.
3: Radio Złote Przeboje, pora na wspaniałych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, która na scenie jest od czasów niepamiętnych, mimo że kojarzona chyba najbardziej z Dmuchawców Latawców, a także Konika na biegunach, to jak się przekonacie, Urszula w zanadrzu ma mnóstwo niespodzianek. Na pewno porozmawiamy o tych kilku dekadach spędzonych na scenie, a także o amerykańskiej przygodzie Urszuli, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że w Ameryce, gdzie była przed laty, działo się dużo niezwykłych rzeczy. O tym wszystkim na pewno już za chwilę.

0: Moi drodzy, czas już na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj jedna z najwspanialszych polskich wokalistek, czyli Urszula. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, jakże się cieszę, że tu jestem.
0: Ładnie zaczęliście,
1: prawda?
0: Ja pamiętam, bo spotykamy się po raz drugi w krótkim, że tak powiem, odstępie czasu. Kiedyś jak szukałem informacji o tobie, natknąłem się na taką opowieść z lat 80. Jak to po jakimś koncercie imprezowaliście i Papa Dance został zamknięty na 48 godzin.
1: No tak było.
0: Tak było.
1: Tak było wtedy. Tak zamykali. To był ten czas. 85. Szósty rok.
0: No właśnie, a propos imprezowania, to jesteśmy w takim wieku, że zaczyna obowiązywać moje ulubione przysłowie: im fajniej wieczorem, tym gorzej rano.
1: Tak jest, absolutnie. Tak jest. Tak.
0: Dzisiaj pewnie będziemy zanurzeni w muzyce z lat 80. No właśnie, czy moda na lata 80. wraca twoim zdaniem?
1: Tak nie zupełnie 80. Na pewno dużo czerpiemy z lat 80. ciągle, z każdej dekady, myślę. To jest zawsze zmienione trochę i nie tak jak było. I dobrze, że nie tak jak było, bo przecież trochę się rozwijamy, cały czas idziemy do przodu. Ale czerpiemy z przeszłości, na pewno.
0: Mhm. A propos mód wszelakich, ja nie tak dawno rozmawiałem z kilkoma polskimi artystami i chyba zapanowała jakaś taka nowa moda na pozbywanie się z domu telewizora. Kiedyś w latach 80. marzyliśmy o tym, żeby mieć telewizor, a teraz się go pozbywamy. Czy ty też się pozbyłaś telewizora?
1: Nie, mam telewizor.
0: Masz telewizor?
1: Mam. Nie mam już w łazience, kiedyś miałam. I teraz nie mam, rzeczywiście. To już jest postęp. W kuchni nie mam, a miałam. Aha. Ale w livingu jeszcze jest.
0: Czyli kąpciałaś i sobie oglądałaś
1: telewizor. Ja uwielbiam filmy w ogóle. Ja jestem takim kinomanem, też chodzić na filmy, aha, do kina, oglądać filmy w ogóle. U mnie jest 30 w górę, czyli tam od cinema, czy tam od HBO do góry. Lubię. Nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć jakby, nie móc obejrzeć filmu na dużym ekranie, na przykład w domu.
0: A jeżeli chodzi o inne media, nie wiem, na przykład internet, czy ty lubisz sobie tak siąść wieczorem i tak sobie posurfować w nieznane?
1: Nie, raczej nie.
0: Nie?
1: Nie. Interesuje mi do przepisów, na przykład jakiś gotuje coś, jadłonomia, coś skomplikowanego, wiesz, to tak. Mhm. Wiadomo, Facebook, gdzieś tam maile, które muszą być przeczytane, trzeba odpowiedzieć, ale nie, żeby gdzieś tam...
0: A zdarza ci się szukać artykułów na swój temat?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie, już jakby wyrosłam z tego chyba, a poza tym chyba mało piszą.
0: Oj, tam piszą.
1: Nie trafiłam jakoś za bardzo ostatnio.
0: A jak miałaś ten okres, że zdarzało ci się szukać, to jaka była najdziwniejsza plotka, nieprawdziwa na twój temat, jaką udało ci się znaleźć? Było coś takiego?
1: Chyba nie. Znaczy, strasznie mnie rozśmieszały takie rzeczy typu: Urszula maluje płot swój u siebie. Nie, tam sprawdzam farbę, ja uwielbiam takie rzeczy, ale mnie to akurat zupełnie mi to nie stanowi, bo ja to lubię robić na przykład. Nie wymaluję całego płotu, który ma kilkadziesiąt metrów, wiadomo, jest rzeczą, ale gdzieś tam tego rodzaju właśnie przyłapane gdzieś tam właśnie i historie to bawią mnie bardziej niż męczą.
0: Ale gdzieś przeczytałem, że część osób, które pojawiają się na twoich koncertach, a znają twój repertuar z radia, no przede wszystkim, nie wiem, Dmuchawce, Latawce, są kompletnie zaskoczeni, jak słyszą na przykład, no nie wiem, Millennium albo Lewiatana. Po prostu oczy im się otwierają, tak, zwłaszcza jeżeli chodzi o młode pokolenia. Mm-hmm,
1: tak było. Graliśmy trasę 20-lecia płyty Biała Droga i graliśmy w klubach. I tam rzeczywiście, no wiadomo, przychodzą młodsi słuchacze. Mm-hmm. I rzeczywiście mieli takie miny zaskoczone bardzo poważnie, jak wchodziliśmy z Millennium czy z Lewiatanem, to bardzo zadziwione, ale w taki dobry, pozytywny sposób. Mhm. Bo rzeczywiście kojarzą z najmocniejszej rzeczy z tamtych czasów, to jest Konik dla nich, bo to leci gdzieś tam w radiu, słyszą i znają. Natomiast ani Lewiatana czy Millennium nie słyszeli. Mhm. Wielu z nich oczywiście. Albo, no wiesz, 10 lat dla człowieka młodego to jest po prostu kawał szmat czasu. No.
0: Czy są jakieś rzeczy, które chciałabyś zrobić inaczej?
1: Nie wiem, czy bym dała radę. Może zagrać coś w jakimś filmie, może inaczej. Bo to chociaż nie, już zaczynam akceptować to, co robiłam. W sensie, jak grałam, czy jak śpiewałam, jak wyglądałam, te teledyski i tak dalej. Już jest akceptacja. Już
0: które
1: jest...
0: nie miały scenariusza. Kiedyś o tym tam rozmawialiśmy.
1: Tak, że wchodzisz i mówię, proszę bardzo, wpuszczają piosenkę i musisz, nie wiem, no śpiewać po prostu. Ale już jest, mam taką zgodę na te wszystkie rzeczy, które były po 80.
0: Czyli pogodziłaś się.
1: Tak, pogodziłam się, akceptuję tą dziewczynkę, która tam jest. I tą obecną. Nie, spoko. Chyba jest okej.
0: Okay. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o twojej, że tak powiem, amerykańskiej karierze.
1: Odsłonie.
0: Czy ty się zastanawiałaś, co by było, gdybyś na przykład nie wróciła do Polski?
1: Nie, bo raczej nie było takiej szansy, nie było takiego myślenia w ogóle, żeby nie wrócić. Nie nadaje się na człowieka, który daleko jest poza domem. Mhm. Od rodziny, w oderwaniu, od korzeni, czy od mamy, taty, o takie historie wtedy i teraz mają znaczenie dla mnie. Ciężko by mi było, za ciężko. Pojechaliśmy z świadomością, że idziemy na jakiś czas, bo tu było ciężko dla nas, nie było pracy, więc wyjechaliśmy, żeby grać gdzie indziej, ale jak tylko była szansa, okazało się, że możemy wrócić, bo zaczyna się jakby godnie ten zawód prezentować w Polsce, bardziej finansowo. No to rzeczywiście od razu, bo wiesz, spakowaliśmy się i wracaliśmy.
0: A propos rzeczy, które można znaleźć o tobie w internecie, pogrzebałem, poszperałem, no i znalazłem taką informację, może to potwierdzenie jako u źródła, że ty masz w garażu malucha.
1: Nie w garażu.
0: Nie w garażu.
1: A troszkę, zawsze troszkę musimy...
0: Przekręcą.
1: Stoi na dworze.
0: Aha.
1: Ale jest taki maluszek fajny, żółty.
0: Czy on jeździ jeszcze? Odpalasz go?
1: Jeździ. Troszkę to wygląda jak w filmie Nic Śmiesznego, jak pazura odpala swojego maluszka i tam stoi. Jest to ciężka sprawa i ta cała rura wydechowa, która, wiesz, lata. Ale nie, on jeździ. Młodszy syn czasami go przestawia, jeździ całym kwartałem naszym tutaj po lesie, w Józefowie, nie po ulicach, ale po tych leśnych dróżkach. I cóż, no taka pamiątka.
0: Skoro już o motoryzacji rozmawiamy, idealny samochód to dla mnie? Jakie cechy powinien mieć?
1: Który nie wymaga napraw, w sensie, który nie sprawia żadnych technicznych problemów. Może nie ma, no ale to taki jest idealny.
0: Urszula dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę wracamy i porozmawiamy o jednym z najsłynniejszych złotych przebojów Urszuli. No oczywiście o dmuchawcach.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Dzisiaj w programie cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Fantastyczny gość Urszula, która jest na scenie od czasów niepamiętnych, chciałoby się powiedzieć. Obiecałem, że porozmawiamy o najsłynniejszym twoim Złotym Przeboju, czyli o Dmuchawcach Latawcach. Właściwie to o teledysku porozmawiamy, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że Piękna Łąka w tym teledysku to tak naprawdę jest lotnisko. Słuchaj, poważnie, lądowały tam samoloty?
1: Tak, w Radawcu. Nie wiem, czy... Nie, były malutkie. Mhm. Malutkie. To wojskowe jest lotnisko. Mhm. Mhm. Nawet tam gdzieś mam jakieś zdjęcie z planu Dmuchawców w jakimś takim kukurzniku. Ale to rzeczywiście była łąka, takie miejsce do lądowania, lądowisko.
0: A sama piosenka była nagrywana, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, w zimie.
1: Tak, w Warszawie na Długiej. I nie wiem właśnie, czy opowiadałam już o tym. Na pewno już opowiadałam o tym wcześniej, że nagrywałam tę piosenkę rzeczywiście w chłodnym studio, gdzie trzeba było sobie wyobrazić, że jestem na łące. I
0: śpiewamy, obudzimy się w tuleni.
1: W tuleni, tak. A no jeszcze z nogą na krześle rzeczywiście, bo miałam skręconą w kostce nogę, więc to takie było i ten, kojarzę Romka za szybą, tylko mówię właśnie taki uśmiech, gorąco, uśmiech i ty tak się cieszysz tym, jest dość, no. Mm-hmm. No to, ale...
0: A dzieci w tym teledysku? Wszystkie dzieci nasze są, a ty skąd?
1: Dzieci i kamerzysty, ale nie wiem, czy dwóch kamerzystów właśnie, czy jednego kamerzysty, dwójka, mm-hmm. dwie dziewczynki. Stały tak właśnie tak z boku, takie w tych sukieneczkach, mam, mówię, chodźcie tu na kocyk, posiedzimy, będziemy razem. No i w ogóle się wpisało ładnie. To, że też się spaliły z jednej strony, bo słoneczko grzało mocno, mm-hmm. i takie były mocno opalone, to tusiu, tak się opaliłam.
0: No i tak oto kolejna historia sprzed lat ujrzała światło dzienne w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, czy ty pamiętasz, czego słuchałaś, będąc małą dziewczynką?
1: Małą. Na pewno dużo muzyki słuchałam, a najwięcej, jak byłam na wakacjach. To tak zazwyczaj wtedy człowiek ma czas i od rana do wieczora jest na przykład nad jeziorkiem, mhm. tym moim podlubelskim, ulubionym, gdzie zawsze spędzałam wakacje, jak byłam mała. I tam, no cóż, było Lato z radiem. Nie było raczej wyboru specjalnie. I to jedyna dobra strona, że wszyscy słuchali tego samego. Nie było jakiejś tam zawieruchy nad jeziorem, że jeden słucha tego, drugi tego, komuś przeszkadza. Wszyscy słuchali Lato z radiem. I najczęściej, no to była na pewno ABBA.
0: Mhm. ABBA jednak.
1: ABBA jednak. Mhm. No i nasi polscy wykonawcy.
0: Dzisiaj Urszula w Radiu Złote Przeboje, w programie Cała Muzyka. Słuchaj, a gdybyśmy tak hipotetycznie, gdybyś była zmuszona mieszkać w innym kraju, jaki kraj byś wybrała?
1: Chyba bliżej niż Stany jednak. Mhm. Bo to zawsze był ten problem, że nie wsiądziesz do samochodu i nie przyjedziesz, tylko no trzeba jednak jechać. Mhm. Może Anglia. Mhm.
0: Spodziewałem się odpowiedzi Nowa Zelandia, bo najczęściej pada.
1: Nowa Zelandia? Daleko.
0: Daleko.
1: Troszkę, no ale pięknie, na pewno najpiękniej.
0: Słuchaj, ostatnio sprzedawałem swój leciwy samochód z 1999 roku i znalazłem blankiet ubezpieczenia właśnie z zeszłego wieku. I to mnie po prostu przeraziło. Ty miałaś takie myśli, że któregoś dnia się obudziłaś i pomyślałaś sobie, o matko, kiedy to minęło?
1: Tak, kiedyś znalazłam legitymację uprawniającą mnie do wykonywania zawodu. Aha. Wydaną przez ministerstwo. I to był ten czas właśnie, który mnie tu zniechęcił i tu, mhm. dlatego też między innymi stąd wyjechałam na chwilę. Ale to były te egzaminy ministerialne, to, mhm. gdzie każdy artysta musiał, oczywiście jeśli miałeś maturę, bo jeżeli nie miałeś matury, to w ogóle nie mogłeś podchodzić do tego egzaminu. Mhm. Hołdys powiedział, no nie podejdę, bo przecież ja bez matury jestem. No więc jak ktoś miał maturę, mógł startować, stanąć na scenie, odpowiedzieć na ileś tam pytań, komisja skryta w takim cieniu na widowni.
0: Czyli to wyglądało dokładnie tak samo jak u Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiadała, że po prostu to było straszliwe przeżycie.
1: To było straszliwe przeżycie. Dla mnie tym bardziej, bo byłam chyba w 9 miesiącu ciąży i stałam na tej scenie, bo wtedy mówiłam, nie wiem, co ja to robię w ogóle, do widzenia. Nawet gdybym miała nie śpiewać więcej. Przecież wiecie, generalnie jak śpią, będą chcieli ludzie przychodzić na moje koncerty, to będą przychodzić. Mhm. Czy ja mam weryfikację, czy nie mam, czy... To było straszne, rzeczywiście taka... Koniec bata tej komuny. Taki już końcówka bicza.
0: Powiedz mi, lubisz eksperymenty?
1: Nie, zależy.
0: Nie, zależy. Niegroźne.
1: Tak, tak.
0: Okej, co innego mogłabyś robić, albo inaczej, co chciałabyś robić w życiu, gdyby nie muzyka?
1: Miałam takie pomysły, że będę archeologiem na początku. Potem chciałam być bibliotekarką, jak już się nauczyłam czytać i zaczęło mi to sprawiać przyjemność. Po lekturze Dzieci z Bullerbyn po prostu chodziłam do biblioteki jak zwariowana i chciałam tam zamieszkać. Kiedyś mówiłam, że będę chyba panią bibliotekarką.
0: Doczytałaś do końca Dzieci z Bullerbyn?
1: Tak, ile razy. Potem już tak w dorosłym życiu niemalże już miałam być nauczycielką muzyki, bo studiowałam na UMCS-ie.
0: Ja gdzieś znalazłem wywiad z tobą, w którym przyznałaś, że nie myślałaś poważnie o śpiewaniu, nawet czułaś lekką niechęć do śpiewu. To były czasy...
1: A niechęć występowała u mnie po Opolu, pamiętam, w 78 roku, kiedy troszkę jakoś tak nabrałam takiej niechęci, może przez to, że w ostatniej chwili zmieniono mi piosenkę.
0: Z Rozdzielnika
1: dostałam. Jakąś taką poważną, nie nauczyłam się jej do końca, była dla mnie za poważna. Nie wiem, wydawało mi się, że to nie jest moja droga tak do końca, że nie potrafię się przepychać łokciami, że nie dostanę tej najlepszej szansy, bo nie umiem walczyć o nią po prostu.
0: No, na szczęście historia potoczyła się tak, a nie inaczej. Urszula dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka i jeszcze oczywiście się nie rozstajemy.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, jak zwykle pełen gości. Dzisiaj Urszula. Rozmawialiśmy przed momentem o niechęci do śpiewania, która pojawiła się przed laty. Urszula nie wiązała swojej przyszłości właśnie z tym zawodem. Słuchaj, czyli co, możemy chyba zaryzykować stwierdzenie, że gdybyś na przykład nie spotkała panów z budki suflera, to teraz robiłabyś coś zupełnie innego?
1: Ja myślę, że mogłoby tak być, że po prostu uczę dzieci do tej pory muzyki na przykład, chociaż chyba nie wydaje mi się to możliwe, ale faktem jest, że to dzięki temu, że Budka Suflera nagra ze mną pierwsze piosenki, to w ogóle zaczęłam poważnie myśleć o śpiewaniu.
0: Dzisiaj trochę eksperymentujemy z moim gościem, Urszula dzisiaj w programie Cała Muzyka. Powiedz mi, czy gdybyś zaczynała teraz, skorzystałabyś raczej z programu typu Idol, czy publikowałabyś na przykład na YouTubie swoje piosenki?
1: Prędzej chyba na YouTubie, bo to robi się samemu gdzieś w domu w zaciszu, a Idol to jest nie dla mnie. Ja w ogóle nie nadaję się do takich występów typu festiwal, gdzie mam wyjść na jedną piosenkę, pokazać 100% co potrafię i zejść. Zawsze coś spalę.
0: Czyli długo się rozgrzewasz, innymi słowy?
1: Długo się rozgrzewam, jestem bardzo emocjonalna i nieśmiała, a przy okazji to zostało mi jednak do tej pory.
0: Powiedz mi, czy są jakieś miasta, w których lubisz bardziej się pojawiać niż w innych? Jakieś ukochane miejsca?
1: Lubię Wielkopolskę. Tam mam bardzo wielu fanów w ogóle, bardzo fajnych. Tam jest zawsze bardzo dobre jedzenie i bardzo dobry klimat, jeśli chodzi o koncerty. Bardzo fajnie się gra też na południu. No nie wiem, czy są takie miejsca, które lubię mniej, ale chyba ten Poznań i okolice najbardziej.
0: Urszula, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy przed momentem o Idolu. Porozmawiajmy o idolach przez tych kilka dekad, a może nawet nieco więcej. Kto cię muzycznie fascynował?
1: Wcześniej to była na przykład rodzima Budka Suflera. Chodziłam na ich koncerty i byłam ich fanką. Ale pamiętam te napisy zespołów, nazwy na torbach, które nosiliśmy na ramionach, takie jakby elektrycy nosili takie torby z takiej świńskiej skóry i tam się wypisywało długopisami na różne nazwy, Deep Purple na przykład, Uriah Heep i ten człowiek, który miał takie wielkie afro, nie Hendrix, ale o T-Rex właśnie, tego typu historie. A potem oczywiście to Zielone Jabłuszko, pamiętam płytę i Beatlesi. A przez większą część mojego dorosłego życia chyba jednak Steven Tyler z Aerosmith.
0: Czyli jednak na ostro.
1: Tak. Aha. Nie, zdecydowanie. I męsko.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wspaniały gość Urszula. Spotykamy się przy okazji 35-lecia. Powiedz mi, bo jedna rzecz nie daje mi spokoju. Jak to było z twoim pseudonimem artystycznym? Bo ja znalazłem taką historię, że ktoś po prostu zapomniał dopisać i tak zostało.
1: Ja myślę, że tak chyba było. Aha. Nie bardzo pamiętam do końca tę sesję, bo nie byłam tak przejęta. Marek Dutkiewicz twierdzi, że to po zażyciu jakiejś ilości alkoholu w swojej książce to powiedział. Być może gdzieś tam na rozluźnienie tak było, ale nie tak. Taka historia jest i myślę, że jest bardzo prawdopodobna. Ja ją przyjęłam jako pewnik, bo rzeczywiście nazwisko nie jest zbyt proste, Kasprzak. Mało, może ktoś nie wiedział, kto podpisywał tę taśmę z nagraniem zupełnie nowego, jakiejś nowej dziewczyny. Było Urszula i Jurek twierdzi, że to on wymyślił coś takiego, niech zostanie Jurek Janiszewski.
0: I tak zostało.
1: I tak zostało, dokładnie. Fajnie, w sumie ojciec był zły, ale co zrobić?
0: Słuchaj, pogadajmy o twoim pobycie w Stanach, bo ja znalazłem gdzieś informację, że artystka, która w Polsce była znana najbardziej z dmuchawców, za oceanem dawała czadu w klubach, a to Hendrix, a to Led Zeppelin, mówię o coverach właśnie granych w tych klubach. Jak to było?
1: Znaczy już próbowałam krzyczeć, wiesz, tak w cudzysłowie już tak powiem, czyli przeginałam po prostu na płycie czwarty raz. To była płyta pisana wspólnie przez Stasia i Romka. Romka bardzo delikatne rzeczy, typu Raz, czy to miłość, to co czuję, bardzo piękne rzeczy. Natomiast my po drugiej stronie postanowiliśmy pokazać, że nie tylko te spokojne rzeczy mnie kręcą, ale też te takie bardziej mocne. A już jak wyjechaliśmy do Stanów, to no cóż, miałam wolną rękę. Tam nikt nie wiedział, czy ja rzeczywiście mam to piętno dmuchawcowe, czy w ogóle jak śpiewam, wychodziłam i śpiewałam co chcę. I to był ten moment, kiedy też Staszek mnie nakłonił do tego. Mówi, słuchaj, kurde, spróbuj. Wszystko możesz. spróbuj po prostu, improwizuj, śpiewaj to, co chcesz i tak dalej. Była Jan Jett, była Lita Ford, tego typu rzeczy.
0: Potem nastąpił powrót do kraju, no i pojawiła się najsłynniejsza chyba płyta, czyli Biała Droga. Słyszałem, że ona powstawała w bólach głównie finansowych.
1: No też powstawała i w Stanach troszkę. I po powrocie, bo wróciliśmy ze Stanów do tego samego wynajmowanego mieszkanka na Niemcewicza, 37 metrów w bloku na 10 piętrze, gdzie jak Stasiek pukał nogą jakiś rytm, to mu pani z dołu szczotką, tam w ogóle ciszę i tak dalej, to też były bóle, żeby dokończyć tę płytę, w sensie tak nawet twórczo, natomiast później dzięki naszemu sponsorowi, który postanowił jakby pomóc nam w powrocie do Polski, mieliśmy szansę długo próbować tę płytę w sali prób. Mieliśmy fajną taką salę prób przy Iveco i tam próbowaliśmy bardzo długo. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do nagrania Białej Drogi. No, ale jak już doszło do samego nagrania, to rzeczywiście okazało się, że w połowie jeszcze zabrakło nam kasy, sponsor się wycofał albo wymiękł, już nie pamiętam. No i dzięki reklamie Mleka Białego, pamiętam, udało nam się zapłacić za resztę tych sesji i dokończyć płytę. No to co nie było oczywiście końcem problemu, bo potem nikt jej nie chciał wydać, znaczy bali się, myślę, że ta Urszula z Dmuchawców i teraz ta, to się może nie sprzedać. Firmy były bardzo młode jeszcze wtedy, może nie chciały ryzykować, nie wiem. No i na szczęście był Marek Kościkiewicz, który powiedział, dobra, ja wydam tę płytę, już zapomnijcie o niej, już nagrywajcie następną, a tu się okazało, że to był strzał w dziesiątkę. No.
0: Kawał muzycznej historii. No, w końcu Urszula jest kilka dekad na scenie. Urszula dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy.

0: To program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Urszula w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, ja spotkałem się z opiniami, że jeden z twoich najbardziej popularnych kawałków, czyli Konik na biegunach, zdaniem niektórych nie pasował do płyty.
1: Bardzo dużo takich głosów słyszeliśmy. Pamiętam, wtedy byliśmy blisko z zespołem Ira. Oni we Włochach mieli mieszkanie i też robili jakąś płytę. Słuchali tej naszej i tak mówili, no sarumbista jest tylko ten Konik. A Staszek wtedy mówił, no chcielibyście mieć takiego Konika na płycie. Rzeczywiście, no to było to udane posunięcie, że tak powiem. Nie mam pojęcia, na czym polega fenomen tej piosenki. Czy riff w połączeniu z tym tekstem, czy o co chodzi, ale bez Konika koncert raczej się nie obywa teraz.
0: No właśnie, a propos koncertów, powiedz mi, jak stoisz na scenie i patrzysz na młodą publiczność, publiczność, która ma czasami mniej lat niż twoja płyta i śpiewa z pamięci razem z tobą, to co czujesz wtedy?
1: No na pewno wielka to jest satysfakcja. Pamiętam w 2016 właśnie graliśmy 20-lecie płyty Biała Droga. Postanowiliśmy zrobić te koncerty właśnie w klubach. I oczywiście dużo młodzieży, która z otwartą buzią słuchała w ogóle, wiesz, jak my gramy, i te soluwy, i te i Lewiaton, Millennium, wszystko. Jechaliśmy po prostu tak, jak jest na płycie, w tej samej nawet kolejności. To byli zadziwieni. Niektórych rzeczy naprawdę nie znali, no bo wiadomo, że to, co w radio jest, to, no, to nie jest często współmierne z tym, co jest na płycie. Jest granych, nie wiem, Ja Płaczę, Niebo dla Ciebie, Konik, właśnie tego typu rzeczy. Natomiast tych mocniejszych wielu z nich nie znało. To zadziwienie bardziej mnie chyba nawet satysfakcjonowało niż to, że są ludzie, którzy znają, no bo są fani, którzy jeżdżą za nami cały czas, prawda? Oni znają piosenki na pamięć, ale ich jest mniej niż tych, których zadziwiliśmy wtedy tym graniem i to mi się bardzo podobało.
0: Dzisiaj Urszula w Radiu Złote Przeboje. Przechodzimy do mojej ulubionej strefy trudnych pytań. Urszula, najbardziej lubię w sobie?
1: Otwartość.
0: Ciekawe, czy teraz będzie łatwiej, czy trudniej. Nie lubię w sobie.
1: Zaciętość.
0: I tylko te dwie rzeczy, jak rozumiem?
1: No nie wiem, chcę, żebym pogrzebała dalej jeszcze, tak? W psychę gdzieś tam. Przeświadczenie, że mam rację.
0: Za to się lubię, czy nie
1: za
0: lubię?
1: Za to się nie lubię. Nie lubię, ale mam coraz mniej takich momentów. Im jestem starsza, tym większa tolerancja i właściwie nie lubię radzić, nie lubię mówić, co jest, jak powinno być w ogóle.
0: Wspominaliśmy o początkach kariery. Powiedz mi, lubisz od czasu do czasu pooglądać swoje teledyski sprzed lat?
1: Już tak. Wcześniej było źle. Kilka lat później, czy nawet tak do 20 nawet powiedziałabym. Jeszcze 10 czy 15 lat temu lekka żena. Ale tak, a teraz patrzę na tą Ulę trochę z innym dystansem, taką dziewczynkę, która gdzieś tam przeszła swoją drogę i rozumiem ją i lubię.
0: Ja znalazłem taką historię sprzed lat też, w czasie, kiedy robiliście z Budką karierę w Niemczech. Były problemy z językiem. Krzysztof Cukowski podobno spisał fonetycznie sobie taką ściągę, postawił ją na fortepianie i ktoś mu ten fortepian chciał zabrać.
1: Tak, on się z nim mocował, z nimi bardzo się... Czy po niemiecku? Chyba nie, ale wiem, że tam było dość poważna zawierucha z tym fortepianem. Szarpali się w tą i w tą stronę, żeby go jednak zostawić i został.
0: Żeby było śmiesznie, Krzysztof Cukowski nie umie na fortepianie grać.
1: Chyba nigdy go nie widziałam, ale też nie wiem, chyba przyzwyczaiłam się do tego też, że można nie uczyć się tekstów na pamięć, czyli tego lekkiego lenistwa, który jest w Krzysztofie i we mnie też występuje często. Jak mam zaśpiewać coś raz albo dwa razy, to raczej niechętnie uczę się tego na pamięć.
0: Dzisiaj Urszula w programie Cała Muzyka. Powiedz mi, bo wychowywałaś się w Lublinie. Czy był żużel?
1: Oczywiście. Mój ojciec chodził zawsze na żużel, co tydzień. Mama zawsze chciała, w niedzielę chyba to było. Mama zawsze chciała nas wepchnąć, moją starszą siostrę i mnie, tacie pod opiekę. On mówił, Marysia, ty nie wiesz, co tam się dzieje. A tam dziewczynki nie bardzo. No i rzeczywiście raz byłyśmy chyba na takim żużlu z tatą. jak zwykle zgubił czapkę, bo on zawsze wyrzucał, gdzieś tam zdejmował czapkę i wyrzucał do góry w emocjach. Jakieś tam no, emocjonalne słowa, określenia i tak dalej też były. Ale to było fajne przeżycie.
0: Sprawdzałem długą listę nagród, jakie zdobyłaś i wśród tych nagród znalazłem Złoty Samowar. To był festiwal piosenki radzieckiej
1: w 77.
0: Powiedz mi, czy ty masz ten samowar jeszcze gdzieś w domu?
1: Jest. Boże, nie jest. Chyba jest. Bo zawsze stał u mamy w Lublinie na strychu. Ja miałam tylko plakietkę. To oczywiście był umowny Złoty Samowar. Był z jakiegoś, nie wiem, srebrnego czegoś, z blachy, czy... No i coś mam ci powiedzieć więcej. Oprócz tego, że był kością niezgody totalną w rodzinie. Mój dziadek obraził się na mnie na rok prawie. Zanim mu wytłumaczyłam, że no cóż, dziadziu, to jest jedyne takie miejsce akurat teraz, gdzie się może amator gdzieś pokazać, nie? Że to nie ma znaczenia. Ale jakoś zapomniał o tym. Wybaczył mi.
0: Kilka dekad na scenie, no moglibyśmy rozmawiać godzinami z Urszulą, moim dzisiejszym gościem programu Cała Muzyka. Słuchaj, pięknie dziękuję ci za wizytę.
1: Ja dziękuję ślicznie, to była wielka przyjemność. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki

0: Farm. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.